0: Sensacja na mundialu, Niemcy i Holandia za burtą, w grze Paragwaj i Maroko, od tego zaczniemy. Były ordynator Szpitala Południowego w prokuraturze, co zeznał Emil Jędrzejewski, o tym za moment. Jak chronić się przed upałami, ale też jak właściwie korzystać z internetu. Sanepid będzie uczył bezpiecznych wakacji. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Euforia w Paragwaju, dramat w Niemczech to po tym, jak południowoamerykański kraj wyrzucił z mundialu Mistrzostw Świata z 2014 roku. I to po wygranej w rzutach karnych 4-3. Wtorek będzie w tym kraju świętem narodowym, już ogłosił prezydent Paragwaju. Dziś świętuje cały kraj, świętuje zwycięstwo reprezentacji, która uosabia to, co najgłębiej wpisane w naszą tożsamość. Waleczność, wiarę i siłę narodu, który nigdy się nie poddaje, napisał w mediach społecznościowych Santiago Pena. W kolejnej rundzie Paragwaj zagra za zwycięstwo meczu Francja-Szwecja. Wcześniej awans do kolejnej rundy mundialu wywalczyła Brazylia. Canarinhos pokonali Japonię 2-1. Sensacyjnie zakończyło się także przed chwilą spotkanie Holendrów z Marokańczykami. Po rzutach karnych reprezentacja Holandii wraca do domu. A to zdecydowanie najważniejsza informacja piłkarska ostatnich godzin dla polskich kibiców. Robert Lewandowski już oficjalnie w Chicago Fire. Polak podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2027-28. Hello Chicago Fire, napisał Lewy, oznaczając swojego pracodawcę w opisie posta. Podpisaliśmy kontrakt z ikoną światowej piłki nożnej i najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski. Napisano z kolei w komunikacie klubu. Głos w sprawie transferu zabrał już w jednym z internetowych nagrań szkoleniowiec amerykańskiej drużyny Greg Berhalter.
1: This is true.
0: Mogę oficjalnie potwierdzić, że Robert Lewandowski już z zawodnikiem Chicago Fire. Jakie to uczucie mówić o tym w kategorii faktu? To niesamowite. Chcemy budować w klubie światowe struktury i co do tego potrzebujemy piłkarza światowego formatu. Kiedy zadebiutuje? Już 16 lipca. Tak szybko? To się dzieje. Lewandowski ma zarabiać w nowym klubie 20 milionów dolarów rocznie. A my zmieniamy temat. Świadek Emil Jędrzejewski. Ponad 9,5 godziny trwało przesłuchanie lekarza w warszawskiej prokuraturze. Ten zeznawał w sprawie śledztwa dotyczącego potencjalnych błędów medycznych oraz możliwych nadużyć na SOR-ze Szpitala Południowego. Jak po złożeniu zeznań przesłuchanie ocenił sam medyk, to pytanie do Mateusza Gołębiewskiego.
2: Doktor Jędrzejewski nie chciał rozmawiać z mediami po opuszczeniu prokuratury. Za to do dziennikarzy wyszedł prokurator Piotr Skiba, rzecznik warszawskiej prokuratury. Ocenił, że śledczy są zadowoleni z treści przesłuchania.
3: Pan doktor odpowiedział na wszystkie pytania. Prokuratorzy są zadowoleni z tego, co mogli się dowiedzieć. W oparciu o te zeznania planowane są dalsze czynności procesowe.
2: Jak przekazano, prokuratura będzie chciała teraz zabezpieczyć dodatkowe dokumenty ze Szpitala Południowego. Śledczy chcą także przesłuchać kolejne osoby. Co ciekawe, na razie wśród nich nie będzie doktora Kacprzyka. Mimo to śledczy nie wykluczają również tej możliwości.
0: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Zniszczył figurę Matki Boskiej, potem groził śmiercią swoim bliskim. Policjanci z Lubina zatrzymali agresywnego 29-latka.
4: Młody mężczyzna z nieznanych przyczyn wszedł na teren, gdzie umieszczony był wizerunek świętej, i zaczął go niszczyć. Podczas swojego działania mężczyzna wykrzykiwał wulgarne i obraźliwe słowa pod adresem Matki Boskiej. Mężczyzna po powrocie do domu swoją agresję skierował w stronę najbliższych. Groził im pozbawieniem życia, wywołując u nich uzasadnioną obawę spełnienia tych gruźb.
0: Mówiła Sylwia Sarafin z policji w Lubinie. Mężczyzna usłyszał już prokuratorskie zarzuty i na 3 miesiące trafił do aresztu.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Bezpieczne wakacje pod okiem sanepidu. Główny inspektorat rozpoczyna letnią kampanię edukacyjną LAS, czyli Letnią Akademię Sanepidu. Przez całe wakacje eksperci będą przypominać, jak chronić się przed upałami, bezpiecznie wypoczywać nad wodą, unikać zatruć pokarmowych i zagrożeń w internecie.
6: Rusza filar pierwszy, czyli ten, który jest w tej chwili najbardziej chyba według nas widocznie potrzebny, czyli odporność na ekstremalne warunki pogodowe, wysokie temperatury, duże nasłonecznienie i kwestia szybkich, nagłych zmian pogody. Tu adresujemy to przede wszystkim do osób, które będą w tym momencie korzystały z uroków pobytu na świeżym powietrzu.
0: Mówił główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Kolejne elementy kampanii będą uruchamiane stopniowo przez całe wakacje.
5: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
7: Dzień dobry, poranku. 4,5 minuty po godzinie 6, wtorek, 30 dzień czerwca w kalendarzu, a my wspólnie, Kasia
0: i Justyna,
7: zapraszamy do 9.

0: 20 dzień czerwca w kalendarzu, 13 minut po godzinie 6. To jest wtorek. Imieniny obchodzą dzisiaj Bazylii, Ciechosława, Emilia, Jan, Leon, Leona, Lucyna, Marcialis, Milena, Teobald, Trofim, Władysław i Władysława, a świętują rodziny m.in. Mike Tyson, amerykański bokser, Robert Więckiewicz, polski aktor, Marcin Perchuć, również polski aktor, Ralf Schumacher, niemiecki kierowca wyścigowy, Lesław Żurek, polski aktor i Rafał Blechacz, polski pianista. Wszystkiego najlepszego od Radia Plus. Dla Was, drodzy słuchacze, również jeśli macie dzisiaj swoje osobiste rocznice bądź imieniny.
1: Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź, On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy. A On im rzekł: Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary? Potem, powstawszy, zgromił wichry i jezioro i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni, kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne.
2: Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że uczniowie wiedzą, do kogo mają zwrócić się w sytuacji, kiedy na jeziorze zastała ich burza. Może nie mają pomysłu, jak z tego wybrnąć, jak temu zaradzić, co zrobić, żeby uratować swoje życie. Oni wiedzą, że mają w sytuacji burzy zwrócić się do Jezusa. Panie, giniemy, ratuj nas. To dla nas konkretna zachęta. Jeśli my obecnie jesteśmy w jakiejś sytuacji burzy w naszym życiu, z czymś sobie nie radzimy, coś nas przerasta, nad czymś nie panujemy, nie widzimy żadnej nadziei, żeby się coś rozpogodziło w naszym życiu, to potrzeba dzisiaj do Pana zawołać: Panie, giniemy, ratuj. To może być dzisiaj dla nas przepiękna modlitwa i znak nadziei na rozpogodzenie.
3: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
4: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim, w każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci, koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Landberry, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecena Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
5: Po reklamie.

Orła cień, czy dzisiaj cienia będziemy szukać również, to się okaże. Za chwilę najnowsze wiadomości w skrócie na antenie Radia Plus. Kilka słów o pogodzie również przedstawimy, te najświeższe, jaka temperatura. Dzisiaj nam będzie towarzyszyć, czy trochę ulgi na zewnątrz będzie, czy nadal wielki, wielki skwar. 26 minut po godzinie 6 poranny program Radia Plus. To rano wstaje, ale nie samą pogodą człowiek żyje. Raz Kylie Minogue, I Should Be So Lucky na antenie Radia Plus.

0: zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
5: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę.

0: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Podkarpacie strażacy ugasili pożar silnika w pociągu na stacji w Dębicy. Ten wybuchł wieczorem pod jednym z wagonów składu relacji Hrubieszów-Kraków. Ewakuowano około 250 pasażerów, lekko dymem podtruł się maszynista. Ruch kolejowy czasowo wstrzymano. W tej chwili pociągi w kierunku Rzeszowa kursują już jednym torem. Maksymalna cena benzyny 95 to dziś 6 zł. Olej napędowy nie może za to kosztować więcej niż 6,19, a dziś ostatni dzień pakietu ceny paliw niżej, jutro ma powrócić 23% stawka VAT-u. Według szacunków analityków w środę ceny na stacjach mogą wzrosnąć o 60 groszy. Paragwaj sprawił ogromną niespodziankę, a Niemcy jadą do domu. Po remisie 1-1 i dogrywce Paragwajczycy w karnych wygrali 4-3 i wyrzucili z Mistrzostw Świata jednych z faworytów. Do kolejnej sensacji doszło w meczu Holandii z Maroko. Po dogrywce było 1-1, a w karnych lepsze okazało się Maroko. Wcześniej do 1/8 finału awansowała Brazylia, która 2-1 wygrała z Japonią.
1: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. W piątek w szkole podstawowej nr 30 w Gdańsku odbyło się uroczyste wojewódzkie zakończenie roku szkolnego. Wśród gości była m.in. Monika Habior, zastępczyni prezydenta Gdańska do spraw rozwoju społecznego i równego traktowania.
2: Gdańsk wyróżnia się tym, że ma bardzo aktywne społeczności, które proponują swoje projekty, chcą je realizować. To sprawia, że nasze szkoły są atrakcyjne i są też bardzo różnorodne. Cieszę się, że dotrwaliśmy. Mamy świetną kadrę, świetnych dyrektorów, nauczycieli, pracowników i dzięki temu to jest możliwe.
1: Uczniowie do szkół powrócą na początku września. Zmieniamy temat w Radiu Plus. Ksiądz kanonik dr Przemysław Szulc przyjął w sobotę święcenia biskupie w Bazylice Katedralnej w Pelplinie. Uroczystość wpisała się w trwający jubileusz 750-lecia przybycia cystersów na tę ziemię. Głównym szafarzem sakry był ordynariusz pelpliński biskup Ryszard Kasena. Współkonsekratorami nowego biskupa pomocniczego ze stolicą tytularną Cyfruta byli nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Antonio Guido Filipazzi oraz metropolita szczecińsko-kamieński arcybiskup Wiesław Śmigiel. Dzisiaj w regionie przez większość dnia dużo chmur na niebie. W ciągu dnia temperatura ma osiągnąć 25 stopni, a aktualnie mamy stopni 19. Ciśnienie wynosi 1023 hektopaskale, a słaby wiatr wieje z północnego zachodu.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, poranku, to wtorek, 30 dzień czerwca, za 26 minut będzie godzina 7. Budzimy się wspólnie, Rembrandt za chwilę, Just the way it is, baby. A teraz Simon & Garfunkel, El Condor Pasa.

0: The Rembrandts, Just the Way It Is Baby na antenie Radia Plus. Za nami pełnia truskawkowego księżyca. Apogeum było widziane tak przed godziną drugą w nocy. A kto widział? Mam nadzieję, że nikt nie widział, bo wszyscy spali. No bo przecież noc jest od tego, żeby spać mimo upału, a nie tam patrzeć na księżyc. Tym bardziej, że pełnia truskawkowego księżyca oznaczała się tym, że mieliśmy mikroksiężyc, czyli wydawał się mniejszy niż zwykle. Taka to historia. No to już otwieramy szeroko oczy, szukamy słońca na niebie, chociaż może tak niezbyt gorliwie, a niech się chmury jakieś pojawią chociaż na chwilę. Za chwilę w Radiu Plus Albano Romina Power Felicita, będzie Anna Jantar za każdy uśmiech twój i tutaj przypominamy, bez uśmiechu ani rusz, uśmiech otwiera każde drzwi. Za 19 minut 7.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Uwaga podróżnicy! Jeśli tego lata chcecie zejść z utartych szlaków i odkryć nieznane, mamy dla Was jedyny właściwy kierunek. Sopot! To tu podczas 16. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic spotkają się wyjątkowi artyści, epickie muzyczne opowieści i koncerty pełne przygody. Wołosi, Agata Szymczewska, Maciej Zakrzewski, Symfonia Alpejska, Szeherezada i wiele więcej już od 4 do 11 lipca. Spakujcie ciekawość! Niech wybrzmi przygoda! Bilety www.sopotclassic.pl. Zapraszają Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Miasto Sopot oraz Grupa NDI.
1: Po reklamie.

0: Za każdy uśmiech twój i Anna Jantar w Radiu Plus. Za 9 minut godzina 7 w kalendarzu 30 dzień czerwca. Przyjrzyjmy się bliżej tej dacie. Artur Moczarski nam pomoże.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: W ostatnim dniu czerwca 1651 roku wojska polskie pokonały armię kozacko-tatarską pod Beresteczkiem. Tego dnia w roku 1911 urodził się Czesław Miłosz, późniejszy laureat literackiej Nagrody Nobla. 30 czerwca 1744 roku podczas misji parafialnych w wieku zaledwie 42 lat na gruźlicę zmarł apostoł Neapolu, January Maria Sarnelli. Pochodził z wielodzietnej rodziny, a dwa jego bracia także zostali duchownymi. January został zaś jednym z pierwszych redemptorystów, a współpracował z samym założycielem. W połowie XVIII wieku rodziny Neapol miał wiele ciemnych zaułków i właśnie tam January szedł z dobrą nowiną. Na ołtarze wyniósł go święty Jan Paweł II nieco ponad 30 lat temu, a prawie 1000 lat temu w Krakowie urodził się Władysław, który był synem króla węgierskiego Beli I i Rychezy, córki polskiego króla Mieszka II. Władysław poznał polski język i dwór, a potem po śmierci starszego brata Gejzy objął tron węgierski. Musiał stawić czoła przeciwnikom i tym, którzy mieli apetyt na władzę, Awarom i Pieczyngom, a także Henrykowi IV, który wówczas najechał Węgry. Dziś Władysław jest oczywiście patronem tego kraju.

0: poranny program Kto rano wstaje, wtorek 30 dzień czerwca. Za minutę będzie godzina 7, czas na wiadomości.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Modern Talking.

0: Reklama.
1: Kantory Conti zapraszają do strefy najkorzystniejszych cen walut. Teraz również do nowo otwartej placówki w centrum handlowym Cliff w Gdyni. Polski kapitał, szwajcarska jakość. Kantorconti.pl.
2: Mów, niech twoje słowa zbudzą krew.
3: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert. Beata i Bain. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
0: Po reklamie.
4: Upał i nawałnice, które przechodzą teraz przez Polskę, najgorzej jest na Śląsku, o czym powiemy za chwilę. Tragedia w podwarszawskich Markach pod lupą śledczych. Wyjaśniają okoliczności śmierci dwóch kolarzy. My na wakacje, psy do schronisk. Kochaj, nie porzucaj. Ważny apel na koniec. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ponad 1700 strażackich interwencji w całym kraju, z czego przeszło 1000 na Śląsku. A to skutki nawałnic, które teraz przechodzą przez Polskę. Bardzo trudna sytuacja także w zachodniopomorskim. A w naszym studiu Michał Rawa. Michale, gdzie burze spowodowały największe problemy i gdzie się w tej chwili przemieszczają?
5: Dzień dobry. Potężna ulewa przeszła nad Gryfinem koło granicy z Niemcami. Wiele ulic miasta zostało zalanych. Nawałnice spowodowały szkody też w okolicach Rybnika. Tam ponad 300 interwencji strażaków. W wyniku tej niebezpiecznej pogody dwie osoby zostały lekko ranne. Strażacy musieli pracować też w Łódzkiem. Usuwali połamane drzewa i słupy, które zablokowały drogę krajową numer 74. Wichury dały się we znaki w miejscowości Grębenice.
6: Na jednej ze stacji benzynowych wiatr zerwał blaszaną i stalową konstrukcję zadaszenia dystrybutorów na stacji paliw. Uszkodzone zostały 4 pojazdy.
5: Mówi kapitan Łukasz Górczyński z Łódzkiej Straży Pożarnej. Nad ranem nawałnice przeszły przez Świętokrzyskie i kierują się na Lublin.
4: Michał Rawa o dynamicznej, niebezpiecznej pogodzie. Dziękujemy. Tragiczny finał poszukiwań i prokuratura w akcji. Śledczy będą wyjaśniać okoliczności śmierci dwóch kolarzy w podwarszawskich Markach, uczestników wyścigu Poland Bike Marathon. Rowerowa rywalizacja odbyła się w trakcie przechodzącej przez Polskę fali upałów. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
7: Pierwszego z kolarzy udało się odnaleźć jeszcze w dzień wyścigu około godziny 16. Ciało 30-latka znaleziono około 200 metrów od trasy zawodów w zalesionym terenie. Drugi z zaginionych, 71-letni kolarz, został odnaleziony dzień później. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura.
8: Śledztwo będzie wszczęte w kierunku czynu z artykułu 155 Kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.
7: Mówi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Grzegorz Weiss, jeden z organizatorów, zapewnia, że trasa była dostosowana do trudnych warunków, a kolarze jechali w zacienionych miejscach.
9: Wszystko zapewniliśmy, co mogliśmy, co w naszej mocy. Ponad stan, mi się wydaje nawet, więc to wszystko zadziałało tak, jak powinno zadziałać na tego typu wyścigach.
7: Trasa zawodów wynosiła 52 lub 28 kilometrów. Mężczyźni startowali na krótszym dystansie.
4: A mówił o tym Krzysztof Płowecki. Dziękujemy. Milowy krok dla marynarki wojennej. W Gdyni podpisano kontrakt na dostawę 3 okrętów podwodnych dla polskich sił morskich. Jego wartość to około 20 miliardów złotych. Porozumienie zawarto ze szwedzkim koncernem Saab.
10: Najnowocześniejsze okręty przeznaczone do operowania na Bałtyku, mogące używać swoich zdolności zarówno dla marynarki wojennej, ale również dla wojsk specjalnych. Mogące operować rojami dronów, które będą sterowane z tego okrętu podwodnego, mogącymi zarządzać całą infrastrukturą i całą architekturą bezpieczeństwa Bałtyku.
4: Mówił szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa przewiduje dostawę pierwszej jednostki w latach 2031-32. Okres przejściowy ma zostać wypełniony wypożyczonym od Szwecji używanym okrętem podwodnym.
11: Nasza współpraca na Bałtyku jakościowo zmieniła sytuację bezpieczeństwa. Podzielamy wspólnie poglądy na temat sytuacji w całym regionie. Jesteśmy przekonani o tym, że Bałtyk musi być miejscem bezpiecznym, wolnym od floty cieni, od prowokacji, zagrożeń militarnych.
4: Wyjaśnia premier Tusk. Podpisano też porozumienie o współpracy przy zakupach sprzętu i usług wojskowych oraz umowę o badaniach i rozwoju.
12: Wiadomości Radia Plus.
4: Niechciane i porzucone. Wakacje nie dla wszystkich są radosne. Zdarza się, że przed urlopem porzucamy swoje psy, a te trafiają do schronisk. Pamiętajmy, że wiele hoteli akceptuje obecność pupila za niewielką dopłatą. Są także inne opcje, podpowiada Karolina Mroczkowska, wolontariuszka w Gorzowskich Azorkach.
13: Najlepiej, jakbyśmy mieli jakąś zaufaną osobę, najlepiej kogoś z rodziny. Można popytać
0: sąsiadów, być może ktoś będzie chciał nam pomóc. Można też próbować szukać domu na własną rękę, zrobić zdjęcia, zrobić ogłoszenia.
4: Są także specjalne hotele dla psów. Warto sprawdzić opinię i wybrać najlepsze. A już teraz w Radiu Plus jeszcze więcej informacji o pogodzie na dziś.

0: regionie póki co pochmurne niebo. Po południu może pojawić się słońce. Na termometrze mamy 20 stopni Celsjusza, a temperatura maksymalna wzrośnie dziś o 5 kresek. Ciśnienie wynosi 1023 hektopaskale, a biometr jest niekorzystny.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Dzień dobry, poranku. 6 minut prawie po godzinie 7. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do 9. Za chwilę Belinda Carlisle, a teraz Queen, I Want to Break Free.

0: Linda Carla i La Luna na antenie Radio Plus, 13,5 minuty po godzinie 7, wtorek, 30 dzień czerwca. Zaczęły się wakacje, trzeba oderwać dzieci od elektroniki, od telefonów komórkowych, od telewizorów, od komputerów. Niech pójdą, niech się bawią. Ksiądz proboszcz ze Szczyrku zbiera piłki dla najmłodszych. Ma już bodajże 50 piłek. Zostaną one rozdane najmłodszym 5 lipca po nabożeństwie. Po to właśnie, żeby oderwać je od telefonów komórkowych i nakłonić do tego, by się ruszać, by wspólnie grać w piłkę. No to teraz się trochę martwię, że trzeba będzie zbierać na szklarze, jak tak wszyscy zaczną kopać tę piłkę. No nie będzie pewnie tak źle. My też przypominamy o akcji. Pokaż, jak się ruszasz do zdobycia codziennie rakiety do badmintona. A oprócz tego finał, w którym do wygrania rakieta tenisowa, trening ze mną, tutaj nieopodal, na kortach. A oprócz tego 1000 zł na kieszonkowego na przyjazd do Warszawy. Gorąco zachęcamy Was do tego, żeby się ruszać. Weźcie udział w naszej zabawie www.radioplus.pl. Tam znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. Czekamy na Wasze zgłoszenia. Pokażcie, jakie aktywności sportowe cieszą Was najbardziej. Można też napisać dlaczego. Za chwilę Elton John, John Lennon, Imagine. Będzie też Celine Dion, I'm Alive. To jest Radio Plus, to są przeboje z nutą nostalgii. Jest kwadrans po 7.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
4: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

Sunny Dio, I'm Alive na antenie Radia Plus, 25 minut po godzinie 7 poranny program Radia Plus, kto rano wstaje. Dziwidło olbrzymie znowu zakwitnie, tym razem w botanicznym ogrodzie Uniwersytetu Wrocławskiego już niebawem. Wszyscy szykują się do tej historii. Właściwie to już chyba zakwitło dziwidło, jak dobrze pamiętam, bo w weekend byłam we Wrocławiu i wszyscy transmitowali to na żywo. Taka to historia, to jest taki duży kwiat, który bardzo brzydko pachnie, a jak jeszcze jest upał, to ten zapach się tak roznosi, zapach to źle powiedziane, to jeden, ale sam kwiat jest piękny, chociaż bardzo szybko przekwita. Za chwilę na antenie Radio Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii. O właśnie, to jest dobra pora, żeby podlać kwiatki, jak mamy, czym i gdzie, bo potem to jak już słońca będzie więcej, to już nie podlewa. Czekamy na wieczór. Elektryczne gitary, co ty tutaj robisz? To jest Radio Plus, to są przeboje z nutą nostalgii. Za kilka chwil najnowsze wiadomości. A może też nas wyręczy? No właśnie, to sprawdzimy za chwilę.

0: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek tragiczny wypadek w centrum Lublina. Na ulicy Lipowej zderzyły się dwa samochody, zginęła jedna osoba, 6 zostało rannych. Ulica w Śródmieściu jest w tej chwili zablokowana, komunikację miejską skierowano na objazdy. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Teraz Niemcy, policja ustaliła prawdopodobny motyw sprawcy strzelaniny spod Hamburga. Chodziło o spór dotyczący opieki nad jego dzieckiem. Przypomnijmy, 45-letni obywatel Niemiec z tureckimi korzeniami otworzył ogień w ośrodku młodzieżowym w Stade. Zginęło 6 osób, kilka zostało rannych. Napastnik został zatrzymany zaraz po zdarzeniu. Sprawca miał w ośrodku umówione spotkanie dotyczące opieki nad swoją 3-miesięczną córką. Nie wiadomo, jakiej broni użył ani skąd miał na nią pozwolenie. Mieszkańcy odcięci od kranówki, woda w podlaskiej gminie Grabówka nie nadaje się do spożycia i do mycia. To po tym, jak wykryto w niej bakterie coli.
1: Jeśli chodzi o decyzję dotyczącą możliwości spożywania wody w Grabówce, jest ona zależna od wyników badań. Najprawdopodobniej będą one jutro. Próbki zostały pobrane w niedzielę rano.
0: Mówiła Ewa Tokajuk z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku. Dla mieszkańców przygotowano cysterny z wodą.
2: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Gdynia walczy z sinicami. Kąpielisko na plaży miejskiej już od kilku dni jest zamknięte, a ratownice wciąż wywieszają czerwoną flagę. To problem, który najbardziej dotyka turystów, którzy przyjechali z myślą o kąpielach w Bałtyku.
3: No właśnie, przyszliśmy z kolegami na plażę i zobaczyliśmy, że jest czerwona flaga i ratownik nam powiedział, że są sinice, więc postanowiliśmy po prostu się kąpać i zagrać w siatkówkę.
2: Nadzieją na poprawę stanu wody w Gdyni są pobliskie kąpieliska w Sopocie i Gdańsku, gdzie problem sinic został już zażegnany. Sąd apelacyjny w Gdańsku wydał w poniedziałek prawomocny wyrok w procesie apelacyjnym Tomasza K., skazanego w pierwszej instancji na 26 lat więzienia za zabójstwo 31-letniej żony Jolanty na Kaszubach. Prokuratura i rodzina domagały się dla niego dożywocia. Tomasz K. odpowiadał za zbrodnie ze stycznia 2024 roku. Według aktu oskarżenia mężczyzna zamordował swoją żonę, a następnie upozorował jej śmierć w wypadku na przejeździe kolejowym w Mazowie na Kaszubach.
4: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej Piękna skóra przez cały rok.
2: W prawie całym regionie dużo chmur na niebie, po południu może pojawić się trochę słońca i wzrost temperatury do 25 stopni. Aktualnie na termometrach mamy 20 stopni, ciśnienie wynosi 1023 hektopaskale, a umiarkowany wiatr wieje z północnego zachodu.
4: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
5: Dobro poranku, Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 9:00. Za chwilę w Radio Plus France Gall, Ella, teraz Roy Orbison, Pretty Woman. Budzimy się o poranku, 30 dzień czerwca w kalendarzu, to już jest wtorek.

0: Pascal, Ela, Ela na antenie Radia Plus. Za 18 minut będzie godzina 8. W naszej kuchni zagościły już na dobre mikrofalówki. Być może wkrótce pojawią się tam ultradźwiękówki. O co chodzi? Już tłumaczę. Otóż naukowcy z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii w Sydney pokazali, że espresso można zrobić bez gorącej wody, bez utraty smaku, a wszystko za pomocą ultradźwięków. Zmodyfikowany koszyk filtra działa jak rezonator, generuje drgania, wywołują kawitację akustyczną, w wodzie powstają i natychmiast zapadają się mikroskopijne pęcherzyki działające jak miniaturowe szczotki. Dobra, dobra, już wystarczy. Jak to smakuje? No, podobno całkiem nieźle. Ba, nawet rewelacyjnie. Cały proces trwa 2-3 minuty, pozwala uzyskać parametry porównywalne z klasycznym espresso. Przy najdrobniejszym mieleniu wchodzi nawet w idealny zakres wydajności wyznaczonej przez Specialty Coffee Association. Brzmi fajnie, nie? No, a najważniejsze jest to, że ta metoda pozwala użyć tylko 24% tej energii, której używamy w zwykłym espresso. Idę w to. Ciekawe, ile kosztuje. No, na razie nie kosztuje, bo to tylko eksperyment naukowy. Za 17 minut 8. Czy to jest dobry czas na podwójne espresso? Gdybym nie piła już wcześniej, byłby świetny. Poczekamy jeszcze chwilę, ale jeśli Państwo mają ochotę teraz napić się małej czarnej albo dużej czarnej, to myślę, że to jest dobry czas. Za chwilę Motor Talking, You're My Heart, You're My Soul, potem Lady Punk i Zamki na Piasku.
1: Radio Plus. Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
3: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
6: Skoda. Właśnie tak smakuje lato. Gdzie? W cukierni Sowa w Parku Handlowym Matarnia w Gdańsku. Wyjątkowe ciasta, ciasteczka, orzeźwiające napoje sezonowe i przepyszne desery lodowe. Wakacyjne odwiedziny w cukierni Sowa w Parku Handlowym Matarnia to słodkie chwile dla mnie i mojej rodziny. Ty też poczujesz tu lato. Cukiernia Sowa w Gdańsku w Parku Handlowym Matarnia zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
7: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
8: No to w czym problem?
7: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
8: No i?
7: No i obawiam się, że nie zdąży.
8: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
9: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Dywizjonu 303. Nowoczesna inwestycja w Pruszczu Gdańskim. Mieszkania od 26 do 82 metrów kwadratowych z ogródkami, balkonami i funkcjonalnymi układami. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy i wiele innych udogodnień podnoszą komfort mieszkańców. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Teraz mieszkania w promocyjnych cenach. Wejdź na www.szymichowski.pl.
11: Potrzebujesz dwóch par okularów? Jednych do czytania, drugich do chodzenia? To już przeszłość. W końcu stać cię na komfort noszenia jednej pary. Salon optyczny Okular Kanada oferuje najwyższej klasy szkła progresywne renomowanej firmy Essilor w bezkonkurencyjnej cenie. Tylko teraz wyjątkowa oferta promocyjna na szkła progresywne do 50% taniej. Dołącz do zadowolonych użytkowników i ciesz się perfekcyjnym widzeniem na każdą odległość. Zapraszamy. Okular Kanada, Galeria Przymorze, Gdańsk, ulica Obrońców Wybrzeża 1.
12: Po reklamie.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Zamki na piasku, Ladybug na antenie Radia Plus.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: A pytanie dzisiaj nie tylko przed śniadaniem, ale przez cały tydzień jest jedno. Pokaż, jak się ruszasz. O to was pytamy. Formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej www.radioplus.pl. Codziennie do zdobycia rakiety do badmintona. Będzie można poodbijać sobie. No a nagroda główna to przyjazd do Warszawy na trening ze mną. Do tego rakieta tenisowa i małe kieszonkowe. Będzie można spędzić miło czas. Gorąco zachęcam was do aktywności, do grania nie tylko w tenisa, chociaż to piękny sport, ale jest też mnóstwo innych aktywności, nie tylko sportowych, które można uprawiać na wolnym powietrzu i nie tylko na wolnym powietrzu, bo na przykład Jacek napisał, że jego największą przyjemnością, która datuje się od 1955 roku, a ma 83 lata, jest ping-pong, czyli tenis stołowy i nawet do tej pory gra, ma taki trenażer, czyli deskę zwrotną, odbija sobie piłeczkę, no i rusza się. Super. Jacku, gorąco Cię pozdrawiam. Dziękuję za ten wpis. Czekamy na kolejne wpisy od Was, drodzy słuchacze. A po godzinie 8 do kogoś z Was trafi dzisiaj rakietka do badmintona. I to nie jedna, bo jeszcze lotka będzie i druga rakietka, żeby można było wspólnie podbijać, bo w tym właśnie jest cała radocha, żeby się wspólnie ruszać z kimś znajomym. Your Team is już teraz. Who's That Girl? Na antenie Radia Plus.

0: Suicide Girls, Eurythmics na antenie Radia Plus. Za dwie minuty będzie ósma. Czas na wiadomości, prognoza pogody, a po godzinie ósmej wracamy do przebojów z nutą.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Reklama.
1: Nie zawsze możesz polegać na karcie kredytowej. W trudnych czasach liczy się gotówka. Kantory Conti od 35 lat gwarantują bezkonkurencyjne ceny walut. Polski kapitał, szwajcarska jakość. kantorconti.pl
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
0: Skoda. Po reklamie.
4: Jedna osoba zginęła, wiele jest rannych. To po tragicznym wypadku w centrum Lublina. Od tej informacji zaczniemy. Do zbadania nowe dokumenty. Zaplanowano też przesłuchania kolejnych osób. Wrócimy do sprawy Szpitala Południowego. Paniom nie poszło. Hubert Hurkacz gra dalej. Polak awansował do drugiej rundy Wimbledonu. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie żyje nastolatka, 7 osób trafiło do szpitala. To po tragicznym wypadku, do którego doszło w nocy w centrum Lublina. O szczegółach już teraz Jacek Werner.
5: W tym momencie wciąż zablokowana jest ulica Lipowa na wysokości cmentarza. To ścisłe centrum miasta. Przed 4 rano zderzyły się tam dwie osobówki. Na miejscu jest policja i straż pożarna.
6: Zginęła jedna osoba. Była to kobieta w wieku 16 lat. W oczekiwaniu na przyjazd karetki pogotowia strażacy rozpoczęli resuscytację krążeniową oddechową. 3 osoby mają połamane nogi.
5: Przekazał mi Bartłomiej Pytka z Lubelskiej Straży Pożarnej. Objazd wyznaczono m.in. przez Okopową i Narutowicza, także dla komunikacji miejskiej.
4: Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Prokuratura zabezpieczy kolejne dokumenty ze Szpitala Południowego. Po całodniowym przesłuchaniu byłego ordynatora chirurgii, doktora Emila Jędrzejewskiego, śledczy uznali, że nowe informacje przekazane przez świadka wymagają rozszerzenia materiału dowodowego. W najbliższych dniach ruszą też kolejne przesłuchania personelu.
7: To przesłuchanie rodzi konieczność gromadzenia dodatkowej dokumentacji ze Szpitala Południowego w Warszawie. W zeszłym tygodniu były dokonywane zatrzymania dokumentacji i nośników elektronicznych. W oparciu o te dokumenty rozplanowano już rozpoczynające się w tym tygodniu przesłuchania w charakterze świadków.
4: Wyjaśniał prokurator Piotr Skiba. Przypomnijmy, dr Jędrzejewski w jednym z wywiadów mówił m.in., że pacjenci umierali na SOR-ze z powodu braku odpowiedniej opieki. Miał być temu winien młody doktor milioner Dawid Kacprzyk. Śledztwo dotyczy m.in. podejrzeń nadużyć na oddziale oraz innych nieprawidłowości w placówce. Odpowie za narażenie dziecka. Sprawę zbada też sąd rodzinny i nieletnich. Wracamy do 5-letniego chłopca ze złamaną nogą, znalezionego w weekend na klatce schodowej bloku w Częstochowie. Krzyk dziecka usłyszeli sąsiedzi.
8: W mieszkaniu, z którego wyszedł małoletni, przebywała matka i jej partner oraz dwoje dzieci w wieku 4 i 11 lat. Jak się okazało, 34-letnia matka dzieci jest nietrzeźwa. Wstępne badanie wykazało prawie 2 promile alkoholu, natomiast w przypadku jej partnera promil. Oboje zostali zatrzymani, a dzieci trafiły do placówki opiekuńczo-wychowawczej.
4: Mówiła rzeczniczka częstochowskiej policji Barbara Poznańska. Chłopiec trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Matce grozi 5 lat więzienia.
9: Wiadomości Radia Plus.
4: Nieudany start polskich tenisistów w Wimbledonie. Już w pierwszej rundzie z rywalizacji singlistek odpadły aż 3 Polki. Maja Chwalińska, Magdalinet i Magdalena Fręch. Dobrze poradził sobie za to Hubert Hurkacz, który awansował dalej. Polak pokonał Norwega Kaspera Ruda.
10: Kasper jest bardzo niebezpiecznym zawodnikiem na każdej nawierzchni. Oczywiście trawa to nie jest jego ulubiona nawierzchnia, jak się czuję najlepiej, natomiast jestem zawodnikiem z czołówki przez wiele, wiele lat, no i nie gra się z nim łatwo, więc tym bardziej to zwycięstwo cieszy.
4: Mówił Hubert Hurkacz, który jutro zmierzy się z Austriakiem Sebastianem Hoffnerem. A dziś swoje spotkania rozegrają Iga Świątek i Kamil Majchrzak. My też gramy. Na naszej antenie wystartowała akcja Pokaż jak się ruszasz. Pytamy Was o ulubione sportowe aktywności. Każdego dnia do zdobycia nagrody. Ta główna to lekcja tenisa z najlepszą tenisową zawodniczką Radia Plus, Kasią Kozimor. Wszystkie szczegóły na radioplus.pl.
11: Pogoda. nad Gdańskiem sporo chmur, a miejscami pojawiają się lekkie przejaśnienia. Termometr wskazuje 20 stopni Celsjusza, a temperatura będzie wzrastać maksymalnie o 5 kresek. Umiarkowany wiatr wieje z północnego zachodu, a biometr wciąż jest niekorzystny.
9: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
12: Dzień dobry, o poranku, 5,5 minuty po godzinie 8, wtorek, 30 dzień czerwca w kalendarzu. Za chwilę na naszej antenie Rod Stewart, Young Turks, ABBA SOS. No i to o tych sprawnościach, znaczy nie, aktywnościach sportowych będę wypytywać za chwilę na antenie Radia Plus. Zgłoszenia wysyłajcie na naszą stronę internetową. Trzeba wejść, tam specjalny formularz zgłoszeniowy. Pokaż, jak się ruszasz.

0: To Rod Stewart na antenie Radia Plus, 13 minut po godzinie 8 już mamy.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: Marzena mnie rozbawiła do łez. Dzień dobry, Marzeno, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Wysłałaś mi zdjęcie roku, miesiąca, nie wiem jak to nazwać. Chyba sobie wydrukuję. Albo na pulpit wrzucę. Jest rewelacja po prostu. Na początku myślałem, jak widziałam miniaturkę, że to coś panowie w bandanach, może na jakichś kładach szaleją. A tu patrzę, trzy głowy. Jedna należy do ciebie, zdaje się, tak?
2: Tak, tak, tak.
0: Dwie pozostałe to są piękne koniki z zębami, a w zębach zielona trawka. Wszystko
2: to niestety zgórze był. Aha.
0: Tak? No to nieźle. Rzeczywiście.
2: Nie byłeś szczęśliwy.
0: No, co zrobić? Za to koniki widać, że były uszczęśliwione. Ty tak, też tak, zresztą bardzo. Masz niezły fan na twarzy, także wszystko się zgadza. Napisałaś, że twoja ulubiony sposób na ruch to...
2: To spędzanie czasu z końmi i wędrówki górskie.
0: I wędrówki górskie, dobra. Z tymi końmi to od dawna?
2: Już 30 lat ponad.
0: O, proszę, to już się znacie jak stare konie.
2: No dokładnie.
0: No dobrze. Często jeździsz na koniach?
2: Mam swoje, dwa konie prywatne plus dwa konie koleżanki. Razem prowadzimy taką malutką stajnię.
0: Czyli jest czego doglądać, tak?
2: Jest gdzie pracować i zrobić.
0: No dobrze, fantastycznie. To dla was jeszcze rakiety do badmintona. Może będzie okazja, żeby nie na jakiejś trawce tam kilka razy pobiegać.
2: No
0: to super, to fantastico. Zdjęcie cudowne. Czy ja bym mogła na naszego Facebooka wrzucić, żeby wszyscy się rozradowali i ucieszyli?
2: Oczywiście, pewnie.
0: Fantastycznie,
2: pewnie.
0: Za chwilę to zrobię. Dziękuję bardzo. Dla ciebie dzisiaj nagroda dnia. W finale do zdobycia wycieczka do Warszawy. Lekcja tenisa na korcie tenisowym, tutaj nieopodal radia. Rakieta tenisowa i tak dalej, i tak dalej. Będzie okazja się spotkać. No to dziękuję, pozdrawiam serdecznie i czekam na kolejne zgłoszenia na naszej stronie www.radioplus.pl. Drodzy słuchacze, możecie wypełniać specjalny formularz zgłoszeniowy. I bawimy się. I ruszamy. Kwadrans po 8 w Radiu Plus.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert.
9: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
10: Potrzebujesz dwóch par okularów? Jednych do czytania, drugich do chodzenia? To już przeszłość. W końcu stać cię na komfort noszenia jednej pary. Salon optyczny Okular Kanada oferuje najwyższej klasy szkła progresywne renomowanej firmy Essilor w bezkonkurencyjnej cenie. Tylko teraz wyjątkowa oferta promocyjna na szkła progresywne do 50% taniej. Dołącz do zadowolonych użytkowników i ciesz się perfekcyjnym widzeniem na każdą odległość. Zapraszamy. Okular Kanada, Galeria Przymorze. Gdańsk, ulica Obrońców Wybrzeża 1.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
12: Volkswagen. po reklamie.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Dusty Springfield in Private na antenie Radia Plus, 26,5 minuty po godzinie 8. No to jeszcze Lombard, teraz szklana pogoda, zanim sprawdzimy pogodę na dzisiejszy dzień. Warszawie się trochę zachmurzyło, troszkę pokropiło, ale co to za deszcz.

0: Szklana pogoda, Lombard na antenie Radia Plus. Szklanka, o właśnie, pusta już, trzeba coś dolać. 28 minut po godzinie 8 poranny program Radia Plus, teraz nastaje za chwilę najnowsze wiadomości w skrócie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: będzie dać, a będzie smutno. Reklama.
1: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Bo w Biedronce na koniec miesiąca

0: Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. Po reklamie. Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W akcji ponad 700 funkcjonariuszy, specjalistyczny sprzęt i psy tropiące sprawdzono tysiące przesyłek. Na początek szeroko zakrojona operacja Kryształ, podczas której przejęto aż 93 kg nielegalnych substancji. Zatrzymano 7 osób. Akcję przeprowadzono w całym kraju, zatrzymani usłyszeli już zarzuty, grozi im od 3 do 20 lat więzienia. Teraz Wenezuela i dramatyczna walka z czasem, trwa przeczesywanie gruzów po trzęsieniu ziemi. Na liście ofiar już 1700 nazwisk, ale ta liczba na pewno jeszcze się zmieni. Nadal nie przeszukano wielu zawalonych budynków. Naukowcy z NASA podali, że zniszczonych lub całkowicie zawalonych jest prawie 59 tysięcy budynków, głównie w nadmorskim stanie La Guaira. Dziś w nocy poznamy kolejne reprezentacje, które awansują do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. O 19:00 Wybrzeże Kości Słoniowej zagra z Norwegią. O 23:00 Francja zmierzy się ze Szwecją, a o 3:00 w nocy Meksyk zagra z Ekwadorem.
2: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. W Gdańsku odbyło się pierwsze Bałtyckie Forum Rektorów. Wydarzenie ma zapewnić platformę współpracy dla środowiska akademickiego, biznesu i instytucji publicznych, mówi rektor Uniwersytetu Gdańskiego, profesor doktor habilitowany Piotr Stepnowski.
3: Płaszczyzn współdziałania. Jest sporo projektów, które dzieją się już dzisiaj, już tu i teraz przy udziale uczelni z krajów nadbałtyckich. To są bardzo często indywidualne kontakty naukowców. Po to budujemy deklarację gdańską, po to budujemy te zobowiązania do współpracy, żeby jeszcze łatwiej poszukiwać partnerów do budowania konsorcjów naukowych.
2: Uczestnikami rozmów są m.in. kraje skandynawskie, kraje bałtyckie, Niemcy, ale też Turcja, Katar czy Arabia Saudyjska. Zmieniamy temat w Radiu Plus. Premier Donald Tusk oraz premier Szwecji Ulf Kristersson rozpoczęli w poniedziałek w Gdyni polsko-szwedzkie konsultacje międzyrządowe. Ich głównym punktem ma być podpisanie umów na zakup 3 okrętów podwodnych typu A26 dla marynarki wojennej RP w ramach programu Orka. Są to pierwsze konsultacje między rządami Polski i Szwecji. Poświęcone są m.in. kwestiom bezpieczeństwa w Europie, współpracy w ramach NATO i Unii Europejskiej, sytuacji na Morzu Bałtyckim oraz dalszego wsparcia dla Ukrainy.
4: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej Piękna skóra przez cały rok.
2: W regionie w ciągu dnia dużo chmur na niebie, temperatura wynosi około 21 stopni Celsjusza i wciąż wzrasta.
4: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej Piękna skóra przez cały rok.
5: Z Radiem Plus.
6: Dzień dobry, o poranku, za 26 minut będzie godzina 9, wtorek, 30 dzień czerwca. Tu się nic nie zmienia, jutro się zmieni nam kolejna kartka w kalendarzu i rozpoczniemy nowy miesiąc, ale na razie żoda se est in existe pa w Radiu Plus.

0: I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me to Whitney Houston w Radiu Plus. Za 18 minut będzie godzina 9. Czasem przygotowujemy się do jakiegoś wyjazdu bardzo starannie, czasem to nawet rok wcześniej już sobie wszystko planujemy, wszystko zapinamy na ostatni guzik, a potem guzik z pętelką. Okazuje się, że ciekawa historia napłynęła do nas ze Stanów Zjednoczonych. Matka z córką chciały wybrać się w podróż sentymentalną na terytorium Wielkiej Brytanii. Caicos i Turks, tak się nazywa ta wyspa. W każdym razie wszystko zaplanowały. Bardzo mocno się do tego wyjazdu przygotowała, aż się okazało, że córka nie mogła polecieć, bo zapomniała paszportu ze sobą. Zostawiła w Nowym Jorku, leciały z Bostonu. No i mama się zdenerwowała, powiedziała: tak, pozostajesz na miejscu, ja lecę sama. No i poleciała. Do dziś córka nie może jej wybaczyć tego samego zamieszania. Podobnie jak i matka córce, że nie wzięła tego paszportu i tak to się wszystko skończyło, jak się skończyło. Sama byłam świadkiem kilkakrotnie, jak ktoś, zapomniał na przykład dowodu osobistego i nie mógł polecieć do Grecji i już na bramce, już wsiadając do samolotu, pani powiedziała: nie. No i co? Trzeba było decydować, czy ojciec leci, czy matka zostaje. No bo dzieci to też wiadomo, że z którymś rodziców musiały polecieć. Taka to historia, także pamiętajmy o wszystkim. Checklistę można mieć, tak zapisać sobie wszystko, co trzeba sprawdzić przed wyjściem z domu, żeby nie było potem, że ktoś zostaje, a ktoś leci. Pet Shop Boys za chwilę, Patti Smith w Radiu Plus również pojawi się na naszej antenie. Przeboje z nutą nostalgii za 17 minut 9.
1: Reklama.
2: Już jest nowy salon Vestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestion. Vestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Biedronka.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Po reklamie.

To była Patti Smith na antenie Radia Plus, a ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Plus w porannym programie Kto rano wstaje. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, a po godzinie 9 kolejne przeboje z nutą nostalgii. Po raz kolejny będziecie nam pokazywać, jak się ruszacie, bo to wspaniała akcja na antenie Radia Plus, do której warto się dołączyć. A teraz Enrique Iglesias i Bailamos.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
5: Lepiej zatankować dziś do pełna, od jutra koniec z ulgami na paliwa. Powalone drzewa, zerwane dachy i kłopot m.in. na kolei, ponad 1200 strażackich interwencji na Śląsku. Został tylko dzień, będzie też przypomnienie dla rodziców w sprawie 800+. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Od jutra ceny na stacjach mogą wzrosnąć o nawet kilkadziesiąt groszy za litr, dlatego dziś warto zatankować, bo to ostatni dzień funkcjonowania rządowego programu CPN. I o tym już teraz Michał Rawa.
6: Sytuacja na stacjach paliw wróci do normy. Zdaniem ministra finansów spadki cen na rynkach są na tyle duże, że nie ma potrzeby, by przedłużać pakiet CPN. Ten w ostatnich tygodniach oznaczał jedynie obniżony do 8% VAT na paliwa. W połowie czerwca rząd zrezygnował z obniżonej akcyzy. Minister energii zapewnia, że po wygaśnięciu pakietu CPN ceny na stacjach nie uderzą mocno w portfele Polaków. Zdaniem analityków biura Reflex za litr paliwa możemy zapłacić o około 60 groszy więcej. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł, 98 6,68, a diesla 6,19 zł.
5: Przypomnijmy, rząd wprowadził pakiet CPN pod koniec marca w reakcji na gwałtowny wzrost cen paliw. Był spowodowany wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie. 1700 strażackich interwencji, w tym tylko na Śląsku ponad 1200, a to po gwałtownych nawałnicach, które przeszły nad Polską, te zakłóciły pracę kolei w powiecie rybnickim. 49 osób musiało opuścić pociąg Kolei Śląskich jadący z Katowic do Bochumina.
7: W wyniku zaniku zasilania w linii trakcyjnej zatrzymał się w rejonie ulicy Robotniczej. Tam trzeba było ewakuować około 50 osób, które przemieściły się następnie komunikacją zastępczą.
5: Mówi nam Wojciech Rduch ze Straży Pożarnej w Rybniku. Dziś w miastach Śląska i Zagłębia mogą występować lokalne burze. To byłby największy przemyt papierosów ostatnich lat, ale się nie udał. Administracja skarbowa udaremniła przemyt ponad miliona paczek papierosów. Kontenery z kontrabandą zatrzymano w Małaszewiczach w Lubelskiem. Służby prześwietliły urządzeniem RTG jeden z pociągów towarowych wjeżdżających do Polski.
8: Obraz rentgenowski skłonił funkcjonariuszy do przeprowadzenia szczegółowej rewizji. Przeprowadzona rewizja potwierdziła wskazania RTG. W obu kontenerach funkcjonariusze znaleźli foliowe paczki wypełnione papierosami, ukryte wewnątrz zadeklarowanych szyldów. Wyroby tytoniowe nie były oznaczone polskimi znakami akcyzy. W wyniku przeprowadzonej kontroli funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 1 200 000 paczek papierosów.
5: Mówił Michał Deruś, rzecznik Krajowej Administracji Skarbowej w Lublinie. Wartość rynkowa nielegalnego towaru to ponad 25 milionów złotych. Teraz ważne przypomnienie. Ostatni dzwonek dla rodziców. Wniosek o 800+ złożony do końca czerwca gwarantuje świadczenie z wyrównaniem.
9: Dobiega końca ważny termin dla rodziców. Mają już tylko jeden dzień na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres świadczeniowy, żeby dostać wyrównanie za czerwiec tego roku. Jeśli prześlą wniosek w lipcu lub w kolejnym miesiącu, to świadczenie wychowawcze dostaną od miesiąca jego złożenia.
5: Tłumaczył Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS-u w Zachodniopomorskiem. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie. Przypomnijmy, termin mija dziś.
10: Wiadomości Radia Plus.
5: Na Morskie Oko nie pojedziecie transportem konnym. Został wstrzymany ze względu na ekstremalne upały. Trasę z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka można pokonać tylko pieszo.
11: Obserwujemy alerty pogodowe i obserwujemy również odczyty wskaźnika WBGT. To jest wskaźnik, który określa obciążenie termiczne.
12: Rozumiem, że to jest w kilku miejscach na trasie badane.
11: Na Palenicy Białczańskiej i na Włosienicy.
12: To jaka temperatura może być dopuszczalna, żeby konie mogły pracować?
11: Wskaźnik nie powinien przekraczać 28. Po przekroczeniu no to już konie nie powinny się tam znajdować.
5: Mówiła Magdalena Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego, z którą rozmawiał Łukasz Bobek. Na górskich szlakach turyści znajdą miejsca z dostępem do wody.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Mamy wakacje, można trochę zwolnić, wysłuchać się w swoje ulubione przeboje. Wiem, co mówię. Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

Taylor Dane w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze prawie 20 minut po 9. Ostatni dzień czerwca w kalendarzu. Zapowiada się upalnie, jak słyszeliśmy w wiadomościach Radia Plus. Chociaż z tą pogodą to jest też tak, że każdy ją inaczej odbiera. Dziś rano słyszałam w autobusie rozmowę przez telefon pewnego młodzieńca. Nie chciałam jej słyszeć, ale nie dało się niestety jej nie słyszeć. Niemniej, młodzieniec pytał babcię, czy u niej dziś też brzydka pogoda. Dla wyjaśnienia dodam, że w Warszawie dziś o poranku deszczowo i pochmurno, przez co temperatura jeszcze do zniesienia, więc uśmiechnęłam się, bo dla mnie ta brzydka pogoda to wręcz piękna jest i dająca chwilę wytchnienia po południu znów pod prawdopodobnie ponad 30 stopni i słońce, więc trzeba się cieszyć tą brzydką pogodą dziś. 691 141 141, SMS-owy numer dla Was w każdej sprawie.

0: Radio Plus. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
3: I dokąd wtedy jedziemy?
2: No nie wiem.
3: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
2: A, dobry komona.
4: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
6: Masz oko do przestrzeni? A może kochasz rysować? Wydział Architektury w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych zaprasza. Od pierwszego semestru projektujesz, pracujesz z mentorami, budujesz swoje portfolio. Możesz zajmować się wzornictwem, krajobrazem, wnętrzami lub wybrać klasyczną ścieżkę architekta. Na zarządzaniu i inżynierii produkcji nauczymy Cię, jak połączyć bycie menadżerem z wiedzą techniczną. Rozpocznij studia w SANS i dołącz do zawodowców. www.sopocka.edu.pl.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Demis Roussos i Goodbye My Love, Goodbye w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. Jeśli chodzi o pożegnania, to niestety pożegnać z Wimbledonem musiała się Maja Chwalińska. Wczoraj mieliśmy wielkie nadzieje, ale pechowo się dla niej rozpoczął ten turniej. Niemniej za Maję trzymamy kciuki. Trzymamy dzisiaj kciuki za Igę Świątek, która w tym roku przecież broni tytułu zwyciężczyni Wimbledonu i ten mecz po 14. A my przypominamy, że w związku z tym, że trwa Wimbledon, my też zachęcamy Was do tego, żebyście się trochę poruszali albo lepiej pokazali nam, jak się ruszacie. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Pokaż, jak się ruszasz. Zdjęcie tego, jak uprawiacie sport i kilka słów o tym, o tej Waszej sportowej pasji napiszcie. A do zdobycia codziennie zestaw do badmintona, tak żeby można było potrenować, ale nagroda główna to mecz albo też lekcja tenisa z Kasią Kozimor, do tego jeszcze rakieta tenisowa i kieszonkowy na przyjazd do Warszawy. Myślę, że Kasia jest świetną nauczycielką, ja to nawet wiem, bo próbowałam z Kasią grać i naprawdę mam mnóstwo cierpliwości, więc radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów, a teraz już Texas i Summerson.

0: Gastorama.
1: Gastorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
3: Już jest nowy salon Vestiun Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestiun. Vestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
0: Po reklamie.

0: Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Po reklamie.
3: Zwrot w sprawie dwóch wież. Prokuratura umorzyła śledztwo. Centrum Lublina już przejezdne. To po porannym śmiertelnym wypadku. Powiemy też o inflacji. W czerwcu mocno spadła. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wież. Ostatnio w tej sprawie przesłuchano Jarosława Kaczyńskiego. Sprawa jest związana z planami wybudowania w Warszawie dwóch wieżowców na działce należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Śledztwo dotyczyło podejrzenia oszustwa i doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Przypomnijmy, że jego pełnomocnikiem jest mecenas Roman Giertych, który zapowiedział już złożenie zażalenia na decyzję prokuratury. Ulica Lipowa w Lublinie jest już przejezdna, a to po porannym tragicznym wypadku. Jego dokładne przyczyny bada policja pod nadzorem prokuratora. Przypomnijmy, w zderzeniu dwóch osobówek zginęła 16-latka, a 7 osób zostało rannych.
4: Kierujący samochodem marki BMW poruszał się od strony Alei Racławickich. W pewnym momencie kierujący stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i tam zderzył się z jadącą z naprzeciwka Toyotą. Po zderzeniu zachował. W wyniku wypadku jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, była to pasażerka samochodu marki BMW. 7 kolejnych osób przewiezionych zostało do lubelskich szpitali.
3: Mówi Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji. Autobusy i trolejbusy wróciły na swoje podstawowe trasy. Spotkanie premiera z prezesem NFZ-u. Do rozmowy ma dojść już dzisiaj i będzie w niej też uczestniczyła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. To w związku z informacjami o kolejnych nieprawidłowościach w służbie zdrowia. Przede wszystkim chodzi o sprawę Szpitala Południowego. Ze szczegółami nasz reporter Michał Rawa.
5: Bardzo poważną rozmowę z szefostwem NFZ-u, w tym prezesem Filipem Nowakiem, Donald Tusk zapowiedział już w ubiegłym tygodniu. Mają omówić problematyczne regulacje, które pozwalają na takie sytuacje jak ta w Szpitalu Południowym. Chodzi o kominowe wynagrodzenia medyków i ich niekontrolowany czas pracy na kontraktach. Na przykład Naczelna Izba Lekarska proponuje ograniczenie czasu pracy, niezależnie od formy zatrudnienia, do 78 godzin tygodniowo. Rząd na razie przyjął jedynie ustawę, która pozwala Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na wgląd do wynagrodzeń każdego lekarza. Przepisy czekają na podpis prezydenta i mają być wyjściem do innych regulacji.
3: O czym informował Michał Rawa. Inflacja mocno w dół. Jak wynika z najnowszych danych GUS-u, w czerwcu wyniosła 2,5% rok do roku. To odczyt niższy od prognoz ekonomistów. Dla porównania w maju wyniosła 3,1%. Miesiąc do miesiąca ceny towarów i usług spadły o 0,5%.
0: Wiadomości Radia Plus.
3: Bez hulajnóg elektrycznych w historycznym centrum miasta. W Gdańsku wprowadzono wakacyjne strefy wyłączające te pojazdy z części Śródmieścia. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo pieszych w czasie wzmożonego ruchu turystycznego.
6: W praktyce wygląda to tak, że po przekroczeniu strefy objętej ograniczeniem, hulajnogę automatycznie zwolni, a następnie bezpiecznie wyłączy napęd. Natomiast zakończenie wypożyczenia będzie możliwe dopiero po opuszczeniu tej strefy, co oznacza, że dopóki pojazd nie zostanie wyprowadzony poza jej granicę, naliczenie opłat nie zostanie przerwane.
3: Mówi Joanna Leliwa z Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku. Podobne ograniczenia obowiązują w centrum Sopotu i dotyczą także rowerów. Za zignorowanie zakazu grozi mandat do 5000 zł.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: Prawie 4 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Phil Collins na początek tej godziny.

0: Michael Jackson i Black or White w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Jeśli chodzi o kawę białą czy czarną, to u mnie w tym momencie czarna i zazwyczaj taka jest w filiżance albo też w kubku, chyba że wiem, że być może kawa nie będzie mi smakowała, wtedy jest z mlekiem. A jak to wygląda u Was? Pora właśnie taka na kawę, może drugą już u niektórych z Was. A kawa dzisiaj chyba mrożona też się sprawdzi bardziej niż ciepła, chociaż w taką pogodę nawet ciepła też smakuje, bo kawa ma to do siebie, że lubi być gorąca. Ale jeśli chodzi o ochłodę, to szukamy jej nad wodą i o to, gdzie nad wodę, będę dziś pytać.
1: Radio Plus. Reklama.

0: KFC.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Potrzebujesz dwóch par okularów? Jednych do czytania, drugich do chodzenia? To już przeszłość. W końcu stać cię na komfort noszenia jednej pary. Salon Optyczny Okular Kanada oferuje najwyższej klasy szkła progresywne renomowanej firmy Essilor w bezkonkurencyjnej cenie. Tylko teraz wyjątkowa oferta promocyjna na szkła progresywne do 50% taniej. Dołącz do zadowolonych użytkowników i ciesz się perfekcyjnym widzeniem na każdą odległość. Zapraszamy. Okular Kanada, Galeria Przymorze, Gdańsk, ulica Obrońców Wybrzeża 1.
4: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
5: Po reklamie.

Action Factory Feels Like Heaven w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 29 minut pozostało do 11, a być może teraz spędzacie czas na plaży właśnie pod parasolką. Przyjemnie wiatr wieje z nad morza albo być może z nad jeziorka. I właśnie o wodę dzisiaj pytam.

Jeśli chodzi o ranking polskich plaż magazynu Travelist, to mamy przełom. Przez 12 lat z rzędu wygrywały plaże w Świnoujściu, a w tym roku zmiana. I tą najpiękniejszą plażą 2026 roku jest plaża w Ustce. Natomiast ja pytam o to, gdzie nad wodę u was. Do rankingu Travelist jeszcze wrócimy, bo tu jest kilka takich propozycji. Właśnie jeśli szukacie pomysłu na to, gdzie spędzić lato, aktywny urlop, no to będzie tutaj trochę, ale też liczę na was. Na was, na to, żebyście powiedzieli, gdzie w Polsce nad wodę, ale w najbliższym otoczeniu was. Czy jest jakieś jezioro, czy jest to właśnie morze, albo być może jakaś rzeka, albo po prostu jakiś basen odkryty. Pokażcie się, pochwalcie się tym, co macie w okolicy i zaprezentujcie nam to, zareklamujcie słowami. 691-141-141 SMS-owy numer dla was, a ja dla autorki lub autora najciekawszej odpowiedzi mam dzisiaj prezent i to jest ręcznik plażowy Radia Plus. Heartbreak Hotel i CC Catch teraz w Radiu Plus.

0: I'm Still Standing i Elton John w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Sir Elton John, a propos tytułów szlacheckich, to Wimbledon trwa i właśnie zwycięzcy, brytyjscy zwycięzcy mają też, mają szansę dostać także tytuł szlachecki, tak jak na przykład dostał go Sir Andy Murray. A jeśli chodzi o nagrody w Wimbledonie, to nie tylko ten tytuł szlachecki, nie tylko sława, ale i też ogromne pieniądze, które w tym roku wynoszą, jeśli chodzi o tą stawkę nagród tegorocznej edycji, to jest ponad 64 miliony funtów. To jest niesamowite, to jest są niesamowicie duże pieniądze. Natomiast jeśli chodzi o Wimbledon w Radiu Plus, to nasza akcja Pokaż jak się ruszasz i do zdobycia może nie taka kwota, ale na pewno coś, czego, o czym mogą pomarzyć ci, którzy w Wimbledonie biorą udział, czyli lekcja tenisa z Kasią Kozimor, naszą radiową rakietą numer jeden, i to do zdobycia w finale, a każdego dnia do zdobycia zestaw do badmintona. Radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Napiszcie o swojej pasji do sportu, ale także pokażcie to na zdjęciu. Tam radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Radio
1: Plus. Reklama. Mów, niech twoje słowa. Opera leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert. Beata i Bain. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operaleśna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie

0: Jedzenia z chowu ściółkowego rozmiar M i L 10 sztuk, 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Woseba, drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.

0: Czas nas uczy pogody i Grażyna Łobaszewska na koniec 10 do 11, 3 minuty za moment w studiu Michał Konopiński z najnowszymi wiadomościami Radia Plus.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Reklama.
1: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
3: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci, koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Lanbery, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Panli i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecenasi Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
4: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
0: Po reklamie.
5: Będzie zażalenie na decyzję prokuratury. Śledztwo w sprawie dwóch wież umorzone. Awaria samolotu na pasie lotniska w Krakowie. Część lotów przekierowana. Marketingowo mądry ruch. Eksperci oceniają transfer Roberta Lewandowskiego. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Będzie zażalenie na decyzję prokuratury. Ta umorzyła słynną sprawę dwóch wież. Chodzi o niedoszłe plany budowy dwóch wieżowców w Warszawie przez spółkę Srebrna, powiązaną z PiS-em. W studiu nasz reporter Michał Rawa. Michale, co wiemy o tej decyzji śledczych?
6: Jak czytamy w komunikacie prokuratury, trzy badane kwestie tego śledztwa zostały umorzone, bo nie stwierdzono znamion czynu zabronionego, czyli złamania prawa. Przypomnijmy, austriacki biznesmen Gerald Birkfellner stwierdził, że został oszukany przez osoby działające w imieniu spółki Srebrna, w tym prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego, przez co miał stracić 1 300 000 euro. Birkfellner był zatrudniony do przygotowania budowy wież przy ulicy Srebrnej w Warszawie. Gdy projekt wstrzymano, miał nie otrzymać za to wynagrodzenia. Austriak oskarżał też członków Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego o przyjmowanie łapówek i że był nakłaniany do ich udzielania.
5: Złożenie zażalenia na decyzję o umorzeniu śledztwa zapowiedział pełnomocnik austriackiego biznesmena Roman Giertych. Problemy na krakowskim lotnisku. Po lądowaniu samolotu czarterowego doszło do usterki technicznej. Maszyna pozostała na drodze startowej. Wdrożone zostały procedury bezpieczeństwa. Pasażerowie zostali bezpiecznie przewiezieni do terminala, a samolot został usunięty z pasa. Część przelatujących tam samolotów musiała zostać przekierowana na lotniska zapasowe. Przyczyny usterki ustalają służby. Sprzedali w internecie leki za 3,5 miliona złotych. Ich produkcja przez 3 lata odbywała się w domowej fabryce. 10 lat więzienia grozi dwóm mężczyznom, którzy wytwarzali strofantynę, środek na serce. Biegli orzekli, że produkt mógł być niebezpieczny dla zdrowia.
7: Produkt ten wytwarzali w jednym z mieszkań na terenie Olsztyna. Wytwarzali go w warunkach, które nie odpowiadały żadnym normom sanitarnym. Nie posiadali również w tym zakresie żadnych niezbędnych zezwoleń.
5: Wyjaśnia rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski. Mężczyźni sprzedawali też inne nielegalne leki. Z Rosji i Białorusi sprowadzała je Swietlana P. Grozi jej 5 lat więzienia.
1: Wiadomości Radia Plus.
5: To sportowo nie jest awans, ale marketingowo to mądry ruch Roberta Lewandowskiego. Tak eksperci oceniają wyjazd Polaka za ocean. Lewy podpisał kontrakt z amerykańskim Chicago Fire. Z zapisów umowy, którą Lewandowski zawarł z klubem z Illinois, wynika wiele korzyści dla niego, ale i jego najbliższych. Mówi nam szef działu sport w Superekspresie Przemysław Ofiara.
8: Chicago Fire będzie chciało tego Roberta wypromować na rynku amerykańskim i Robert sam też będzie chciał się wypromować, żeby no też otworzyć się na rynek również reklamowy amerykański. Sportowo jest to na pewno krok w tył, no to nie ma co tutaj dyskutować. Amerykańska Liga MLS to jest często liga dla piłkarskich emerytów.
5: Ale ale stadion zespołu z Chicago na pewno będzie zapełniał się polskimi kibicami.
8: Tam jest mnóstwo naszych, tam jest Jackowo polska dzielnica. To też dla tych Polaków, dla Polonusów Lewandowski został sprowadzony, bo jestem przekonany, że stadion z Chicago będzie biało-czerwony podczas szczególnie tego pierwszego meczu.
5: Lewandowski podpisał z Chicago Fire 2-letni kontrakt. W nowym zespole najpewniej zadebiutuje w połowie lipca. Ma zarabiać 20 milionów dolarów rocznie.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
9: Prawie 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska, dzień dobry. Ever David Ewart na początek tej godziny.

Un emozione per sempre je Eros Ramazzotti w Radiu Plus Plato z nutą nostalgii. 18 minut po 11 teraz na zegarze, a jak lato, to gdzieś nam majaczy się woda i tym bardziej, gdy temperatury są tak wysokie, to woda sprawia, że od razu nam jest przyjemniej i chłodniej. Chociaż oczywiście tutaj wszystko z głową. Śledzimy to, co mówią do nas ratownicy, patrzymy na flagi, odpoczywamy uważnie. A jeśli chodzi o to, gdzie w Polsce nad wodę, no na przykład Dana poleca mega miejsce. Siemiany i jezioro Jezioranka, lasy, natura i kabarety, a gofry? Mega. Więc jest polecenie bardzo duże, jak słychać, ale czekam jeszcze wciąż na Wasze wiadomości. 691-141-141. Pytam dziś, gdzie w Polsce nad wodę i chodzi o to, abyście opisali te miejsca, które są blisko Was, z których korzystacie, które Was urzekły i chcecie się nimi pochwalić. Ja wiem, że myślicie, że wtedy zjedzie się mnóstwo ludzi, ale nie, no zainspirujmy chociaż tych, którzy zastanawiają się, gdzie odpoczywać i pokażmy, jak piękna jest nasza Polska i gdzie można wypoczywać. Ręcznik plażowy mam do oddania. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Jeszcze 5 minut czekam na wiadomości.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
3: Właśnie tak smakuje lato. Gdzie? W cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia w Gdańsku. Wyjątkowe ciasta, ciasteczka, orzeźwiające napoje sezonowe i przepyszne desery lodowe. Wakacyjne odwiedziny w cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia to słodkie chwile dla mnie i mojej rodziny. Ty też poczujesz tu lato. Cukiernia Sowa w Gdańsku w parku handlowym Matarnia zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
4: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Uwaga podróżnicy! Jeśli tego lata chcecie zejść z utartych szlaków i odkryć nieznane, mamy dla was jedyny właściwy kierunek – Sopot. To tu podczas 16. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic spotkają się wyjątkowi artyści, epickie muzyczne opowieści i koncerty pełne przygody. Wołosi, Agata Szymczewska, Maciej Zakrzewski, Symfonia Alpejska, Szeherezada i wiele więcej już od 4 do 11 lipca. Spakujcie ciekawość. Niech wybrzmi przygoda. Bilety www.sopotclassic.pl. Zapraszają Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Miasto Sopot oraz Grupa NDI.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Lato z nutą nostalgii, latem czasem te drzwi lepiej uchylić, żeby jakiś przeciąg spowodować, ale jeśli jest tak już bardzo, bardzo gorąco, to można nad wodę. A jak nad wodę w Polsce, to na przykład nad jezioro Dłużek, o czym mówi Klaudia. Dzień dobry. Napisała
1: Klaudia. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Klaudia, napisałaś, że to jest, jeżeli chodzi o jezioro w Polsce, to Dłużek, lazurowa woda, raki, mnóstwo rybek, a wokół wejście do wody biały, miękki piasek, słońce. Od słońca ochraniają sosny i brzozy wkoło plaż. No, brzmi to pięknie. To Warmia.
1: Tak, tak, zgadza się. To Warmia, bajeczne miejsce i tak naprawdę te słowa, które napisałam, i tak nie opisują tego, jak cudowne jest to miejsce.
0: Ja dodam jeszcze coś dla tych, którzy nad wodą zawsze głodnieją, że w drodze na samą plażę, Klaudia jeszcze napisała, latem jest mnóstwo jagód i kurek, a jesienią podgrzybki i borowiki. No raj.
1: Raj na ziemi. Naprawdę my w okresie letnim spędzamy tam praktycznie każdy dzień.
0: Rozumiem. Szczęściarze. Mam nadzieję, że ręcznik od Radia Plus nad tą plażą się, na tej plaży zdecydowanie się przyda.
1: Ojejku, zdecydowanie, cudownie.
0: Słyszę, że ktoś nam przeszkadza. Kto to jest?
1: No właśnie, siedzi ze mną Jędruś, który swój pierwszy rok nad łóżku spędza.
0: Czyli Jędruś już plaże, już był na plaży, już
1: oczywiście już pływał.
0: Już pływał nawet, wow. Tak. To wszystkiego dobrego dla was. Chrońcie się przed tym słońcem upalnym i korzystajcie z tego, co macie tak blisko. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Bardzo, bardzo dziękujemy, do usłyszenia.
0: Roxette, Fading Like a Flower, teraz w Radio Plus.

Together Forever, Iri Castley w Radiu Plus, przeboje z nutą nostalgii, a jeśli chodzi o lato, to przypominam, że pytałam dziś o to, gdzie w Polsce nad wodę, i jeszcze jedną wiadomość zdążę przeczytać. Wiadomość nie podpisana, ale brzmi tak. Ja chciałabym się pochwalić pięknymi plażami Mierzei Wiślanej od Mikoszewa po Piaski. Te plaże są 15-20 kilometrów ode mnie. Do wyboru, do koloru, w Jantarze słynne zawody, w poławianiu bursztynu, w Mikoszewie biegi i marsze przez las i plaże w Krynicy Morskiej, biała plaża, a na końcu świata Piaski, gdzie cisza i spokój i granica państwa na plaży zagrabiona. Dużo by opowiadać. Myślę, że to po prostu trzeba zobaczyć. Więc jeżeli szukamy pomysłu, gdzie w Polsce nad wodę, to kolejna propozycja właśnie przed momentem. Na zegarze teraz 16 minut do 12 i do południa jeszcze m.in. Tani Tatikara, Me Twist in My Sobriety.

0: Reklama.
1: Masz oko do przestrzeni? A może kochasz rysować? Wydział Architektury w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych zaprasza. Od pierwszego semestru projektujesz, pracujesz z mentorami, budujesz swoje portfolio. Możesz zajmować się wzornictwem, krajobrazem, wnętrzami lub wybrać klasyczną ścieżkę architekta. Na zarządzaniu i inżynierii produkcji nauczymy Cię, jak połączyć bycie menadżerem z wiedzą techniczną. Rozpocznij studia w SANS i dołącz do zawodowców. www.sopocka.edu.pl.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Strażacy walczą ze skutkami burz. Są kolejne ostrzeżenia IMGW. Wróciła sprawa zamachu stanu. Prokuratura umorzyła kolejne dwa wątki śledztwa. Problem z grillowaniem w Krakowie. Po skargach mieszkańców miasto usuwa jedną ze stref. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejny upalny i burzowy dzień. IMGW wydało ostrzeżenia dla ponad połowy Polski, bez alertów jedynie na północy kraju. Najtrudniejsza sytuacja ma być na południowym wschodzie, tam na termometrach dziś nawet 37 stopni. Trzeba też będzie uważać na burze. Wczoraj nawiedziły m.in. Balcarzowice w Opolskiem, a mieszkańcy nadal walczą tam ze skutkami majowej trąby powietrznej. Wczorajsza burza zerwała plandekę ze zniszczonego budynku.
5: Tutaj strażacy zabezpieczali dach, ten dach jest w trakcie remontu. Musieli chwilę odczekać, ponieważ nie było możliwości rozłożenia podnośnika i dopiero po pewnym czasie udało się ten dach sprawnie zabezpieczyć.
4: Mówił Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Z kolei w Michałowicach w powiecie głubczyckim przewracające się drzewo pociągnęło za sobą cztery słupy telefoniczne, które runęły na drogę. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Warszawska prokuratura umorzyła dwa kolejne wątki śledztwa dotyczącego tzw. zamachu stanu. Śledczy uznali, że nie doszło do przestępstwa ani w sprawie wygaszenia mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, ani w sprawie rzekomego podżegania marszałka Sejmu do niezaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Według prokuratury działania Szymona Hołowni miały podstawy prawne, a medialne dyskusje nie przekroczyły granic wolności słowa.
6: W ocenie śledczych marszałek Sejmu miał obowiązek wykonać prawomocny wyrok sądu i wygasić mandaty Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, a późniejsze niewpuszczenie ich do Sejmu było zgodne z obowiązującymi procedurami. Umorzono również wątek dotyczący rzekomego podżegania Szymona Hołowni do niezwołania Zgromadzenia Narodowego i niezaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Prokuratura ustaliła, że takie propozycje nie były składane bezpośrednio marszałkowi, a publiczne wypowiedzi na ten temat mieściły się w granicach konstytucyjnej debaty politycznej.
4: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Ognisko hantawirusa zostało wygaszone. Od momentu ewakuacji pasażerów i załogi wycieczkowca, na którym wybuchł wirus, nie doszło do nowych zakażeń. Polski kapitan statku już skończył kwarantannę i trzykrotnie przeszedł test, którego wynik był negatywny.
7: Możemy powiedzieć w tym momencie, że cała sytuacja zakończyła się powodzeniem, czyli nie doszło do żadnych nowych zachorowań i kwarantanna przebiegła bez żadnych problemów zdrowotnych. Natomiast ognisko zostało wygaszone również oficjalnie. Z naszego punktu widzenia było to bardzo trudne doświadczenie.
4: Mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Do zakażenia hantawirusem na statku płynący po Atlantyku doszło w maju. Łącznie zachorowało 13 osób, 3 z nich zmarły.
8: Wiadomości Radia Plus.
4: Kraków likwiduje strefę grillową na Zakrzówku. Z terenu parku usunięto oznaczenia oraz kosze na popiół i odpady po grillowaniu. Powód, jak tłumaczy Zarząd Zieleni Miejskiej, wszystko przez skargi mieszkańców.
9: Doświadczenia ostatnich sezonów pokazały, że ta strefa w tej lokalizacji po prostu się nie sprawdza. Jej funkcjonowanie wiązało się z wieloma uciążliwościami, zarówno dla mieszkańców, dla osób korzystających z parku, ale też przede wszystkim dla przyrody.
4: Mówiła Aleksandra Mikolaszek z zarządu. Jednocześnie zapowiedziała konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia nowych miejsc do grillowania w Krakowie.
10: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. W piątek w szkole podstawowej nr 30 odbyło się uroczyste wojewódzkie zakończenie roku szkolnego. Wśród gości była m.in. Monika Habior, zastępczyni prezydenta Gdańska do spraw rozwoju społecznego i równego traktowania.
11: Gdańsk wyróżnia się tym, że ma bardzo aktywne społeczności, które proponują swoje projekty, chcą je realizować. To sprawia, że nasze szkoły są atrakcyjne i są też bardzo różnorodne. Cieszę się, że dotrwaliśmy. Mamy świetną kadrę, świetnych dyrektorów, nauczycieli, pracowników i dzięki temu to jest możliwe.
10: Uczniowie do szkół powrócą na początku września. Ksiądz kanonik dr Przemysław Szulc przyjął w sobotę święcenia biskupie w Bazylice Katedralnej w Pelplinie. Uroczystość wpisała się w trwający jubileusz 750-lecia przebycia cystersów na tę ziemię. Głównym szafarzem sakry był ordynariusz pelpliński biskup Ryszard Kasyna. współkonsekratorami nowego biskupa pomocniczego ze stolicą tytularną Cufruta byli nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Antonio Guido Filipazzi oraz metropolita szczecińsko-kamieński, arcybiskup Wiesław Śmigiel. Południe nad Gdańskiem sporo chmur, na termometrze mamy 25 stopni Celsjusza, barometr wskazuje 1023 hektopaskale, umiarkowany wiatr wieje z północy, a biometr jest niekorzystny.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: I to już wtorek. Dzień dobry, Marek Sierocki.
2: Jan Pasterski, witamy serdecznie. Trochę chłodniej niż wczoraj, ale nadal gorąco.
1: Niewiele, ale zawsze coś.
2: Postaramy się umilić ten czas świetną muzyką. Na początek Hotel California, The Eagles.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Już 18 lipca koncert włoskich gwiazd Albano oraz grupa Ricky Poveri wystąpią w Sopocie w Operze Leśnej. W niedzielę gościem naszego muzycznego alfabetu był właśnie Albano. Z nim też spotkamy się 17, czyli dzień przed koncertem, to już możemy potwierdzić. Będziemy w Sopocie, stamtąd będzie audycja oczywiście na żywo i Albano będzie naszym gościem. Mamy jeszcze bilety do rozdania na ten koncert.
2: Zgadza się, zostały nam jeszcze podwójne zaproszenia, także gdyby ktoś miał ochotę, to śmiało można nam napisać jedno, dwa zdania takiego uzasadnienia, dlaczego to właśnie wy chcielibyście się w Sopocie znaleźć. I to już, no tak licząc szybko, nieco za 2,5 tygodnia właściwie. Dajcie znać SMS-owo pod 691-141-141, a teraz w oczekiwaniu na Sopot czas będzie nam umilała Madonna. Przy okazji też zaglądamy do kalendarza.
1: Dokładnie tak, 30 czerwca 1986 roku ukazał się trzeci album Madony zatytułowany True Blue. To znakomita płyta, najlepiej sprzedawana w dyskografii artystki. O brzmienie zadbali dwaj znakomici producenci, Steven Bray i Patrick Leonard. No i tam cała kolekcja hitów. Między innymi piosenka Live to Tell, tytułowy utwór True Blue, Open Your Heart, także wakacyjny hit La Isla Bonita, no i piosenka Papa Don't Preach, którą już teraz zagramy.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
9: No to w czym problem?
8: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
9: No i?
8: No i obawiam się, że nie zdąży.
9: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
10: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
12: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
13: Dywizjonu 303. Nowoczesna inwestycja w Pruszczu Gdańskim. Mieszkania od 26 do 82 metrów kwadratowych z ogródkami, balkonami i funkcjonalnymi układami. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy i wiele innych udogodnień podnoszą komfort mieszkańców. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Teraz mieszkania w promocyjnych cenach. Wejdź na www.szymichowski.pl.
14: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Modern

0: Rezerwat, zaopiekuj się mną, a my przekonamy, kto zaopiekuje się dwoma kolejnymi zaproszeniami na koncert 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie.
1: A to już nawet wiemy, bo te zaproszenia trafiają w tym momencie do Adriana. Adrianie, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry. Napisałeś, że bardzo chciałbyś się wybrać na to właśnie wydarzenie ze swoją żoną, która jest fanką Italo Disco.
2: Tak, tak. Wspólnie byliśmy wielokrotnie już we Włoszech i również muzyka ta Italo Disco łączy nas wspomnieniami z dawnych lat. Oczywiście byliśmy już poprzednio na koncertach też Italo Disco, bo mieszkamy niedaleko Opery Leśnej, także bardzo się cieszymy, że będziemy mogli znowu uczestniczyć w tej imprezie.
1: No właśnie, mieszkacie w Gdyni, także naprawdę macie dosłownie rzut beretem, co jest fajne.
2: Tak.
1: Kiedy można się tak bez stresu wybrać niedaleko i dobrze się bawić. Także życzymy wam fajnego odbioru tego koncertu.
2: Super, dziękujemy bardzo i cieszymy się już na to spotkanie i na włoskie przeboje, które kochamy bardzo i do zobaczenia w Operze.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. To jeszcze nie koniec. Jeszcze z dobrych źródeł wiem, że jutro będziemy mieli też podwójny bilet.
0: Teraz też będzie po włosku zespół Mattia Bazar, który swego czasu gościł w Sopocie na festiwalu. To było w roku 2000, a my przypomnimy ich wielki przebój z roku 1978. Piosenkę Tu Semplicita.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz dwóch par okularów? Jednych do czytania, drugich do chodzenia? To już przeszłość. W końcu stać cię na komfort noszenia jednej pary. Salon Optyczny Okula Kanada oferuje najwyższej klasy szkła progresywne renomowanej firmy Essilor w bezkonkurencyjnej cenie. Tylko teraz wyjątkowa oferta promocyjna na szkła progresywne do 50% taniej. Dołącz do zadowolonych użytkowników i ciesz się perfekcyjnym widzeniem na każdą odległość. Zapraszamy. Okular Kanada, Galeria Przymorze, Gdańsk, ulica Obrońców Wybrzeża 1.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Już jest nowy salon Vestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestion. Vestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Somebody Janeiro to niemiecka grupa Berlin, utwór, który swego czasu stał się wielkim hitem karnawałowych zabaw, towarzyszył też piłkarskim imprezom, ale myślę, że w wakacje takie gorące latynoskie klimaty są akurat. No skoro gorące klimaty, to Afryka, zespół Toto, muzycy, kiedy pisali ten utwór, nie byli jeszcze w Afryce. To taka ich tęsknota do tego kontynentu. Utwór, który przetrwał próbę czasu, stał się wielkim, niezapomnianym hitem zespołu, który tworzą wyjątkowi muzycy, realizujący się też przy okazji nagrywania innych płyt. Między innymi współpracowali z Quincy Jonesem przy nagrywaniu płyt Michaela Jacksona.
1: Czy to jest tak, że dzisiaj będzie tanecznie? Wieczorem będzie.
0: Oczywiście, bez dwóch zdań. Od wczoraj rozpoczęliśmy naszą wakacyjną ramówkę. Od poniedziałku do czwartku spotykamy się od 20 do 22. Przeboje z nutą nostalgii w wakacyjnych klimatach. A piątki, soboty tradycyjnie prywatka.
1: No to teraz już to i Afryka. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Reklama.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padreszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie.
2: 13-latek ranił rówieśnika nożem. Dramatyczne wydarzenia w Legnicy. Ruch powoli wraca do normy. Sprawdzimy sytuację na kolei po upałach i przejściu nawałnic. Rozsławi Chicago Fire na cały świat. Jan Tomaszewski komentuje transfer Lewandowskiego. Jest 13, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 13-latek ranił rówieśnika nożem. Policja wyjaśnia okoliczności dramatycznych niedzielnych wydarzeń w Legnicy. O przyszłości młodego napastnika zdecyduje sąd rodzinny. Po ataku obaj chłopcy trafili do szpitala.
3: 13-latek z obrażeniami został zabrany do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policjanci niezwłocznie zatrzymali drugiego z uczestników zdarzenia. Ze względu na jego stan psychofizyczny został on przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego i przewieziony do szpitala na dalszą diagnostykę.
2: Relacjonuje Anna Tersa z policji w Legnicy. Mundurowi na razie nie informują o szczegółach tych wydarzeń i motywach ataku. Na kolei nie ma obecnie utrudnień związanych z wysokimi temperaturami, informuje PKP PLK. Nad ranem odwołano jeszcze 9 pociągów, ale ruch powoli wraca do normy. Sytuację śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak. Gdzie jeszcze trzeba uzbroić się w cierpliwość?
4: Największe utrudnienia są w tej chwili w Rybniku. W nocy przeszła tam burza, która uszkodziła sieć trakcyjną. Pociągi są przeciągane spalinowymi lokomotywami. O poranku spore utrudnienia były też w stolicy. To przez awarię na stacji Warszawa-Powiśle.
5: Nasza cierpliwość się dawno skończyła, bo my dojeżdżamy do pracy kilka lat.
6: I zawsze jak są upały, to tak jest?
5: Jak są upały, jak nie ma upałów, jak jest deszcz, jak jest zimno, jak jest mróz, to zawsze się opóźniają.
4: Mówi mi jedna z pasażerek. Dziś sytuacja jest zdecydowanie lepsza. Nie planujemy wstrzymywać ruchu towarowego. Zapewnia mnie Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.
7: Na dzisiaj planowane jest odwołanie 6 pociągów tylko. Wczoraj było odwołanych 173 pociągi.
4: Pasażerowie w razie trudności mogą liczyć na pomoc. Na 11 dworcach w całej Polsce dyżurują mobilni informatorzy.
2: O czym informował Jakub Krzyżak. OIOM w szpitalu w Świnoujściu wznowi jutro działalność. Przez 2 miesiące był zawieszony z powodu problemów technicznych. Aparatura potrzebna do ratowania życia pacjentów nie działała prawidłowo. Szpital tłumaczy, że wykorzystał ten czas na naprawę, ale też poprawę sytuacji kadrowej na oddziale intensywnej terapii.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Robert Lewandowski rozsławi na cały świat Chicago Fire. Tak uważa legendarny bramkarz polskiej kadry Jan Tomaszewski. Lewandowski podpisał 2-letni kontrakt z amerykańskim klubem i odrzucił m.in. oferty z Arabii Saudyjskiej.
8: Arabowie mogli mu zapewnić wszystko. To już się stało, to się nie wróci i w tej chwili trzeba pogratulować Robertowi i jego małżonce, bo wydaje mi się, że ta decyzja była podyktowana tym, co przez te kilka lat będą robili oni i dzieci.
2: Uważa Jan Tomaszewski, który podkreśla, że Lewandowski w Stanach będzie wielką gwiazdą.
8: Robert, podejmując tę decyzję, rozsławi na cały futbolowy świat Chicago Fire. Robert, życzę ci powodzenia, żebyś zdobył tytuł króla strzelców, żebyś walczył z Messim, bo to też będzie jakaś taka rywalizacja. Przede wszystkim króla strzelców.
2: Polski napastnik najpewniej zadebiutuje w amerykańskiej lidze MLS w połowie lipca.
9: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Gdynia walczy z sinicami. Kąpielisko na plaży miejskiej już od kilku dni jest zamknięte, a ratownice wciąż wywieszają czerwoną flagę. To problem, który najbardziej dotyka turystów, którzy przyjechali z myślą o kąpielach w Bałtyku.
10: No właśnie, przyszliśmy z kolegami na plażę i zobaczyliśmy, że jest czerwona flaga i ratownik nam powiedział, że są sinice, więc postanowiliśmy po prostu się kąpać i zagrać w siatkówkę.
9: Nadzieją na poprawę stanu wody w Gdyni są pobliskie kąpieliska w Sopocie i Gdańsku, gdzie problem sinic został już zażegnany. Zmieniamy temat w Radiu Plus. Sąd apelacyjny w Gdańsku wydał w poniedziałek prawomocny wyrok w procesie apelacyjnym Tomasza K., skazanego w pierwszej instancji na 26 lat więzienia za zabójstwo 31-letniej żony Jolanty na Kaszubach. Prokuratura i rodzina domagały się dla niego dożywocia. Tomasz K. odpowiadał za zbrodnie ze stycznia 2024 roku. Według aktu oskarżenia mężczyzna zamordował swoją żonę, a następnie upozorował jej śmierć w wypadku na przejeździe kolejowym w Mazowie na Kaszubach. południu w regionie dużo chmur, miejscami pojawiają się przejaśnienia. Na termometrach około 25 stopni Celsjusza, ciśnienie bez zmian 1023 hektopaskale. Wiatr umiarkowany z północnego wschodu, a biometr jest niekorzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I to już 5 minut po godzinie 13, a teraz w Radio Plus Krzysztof Krawczyk, bo jesteś ty. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Ale pięknie się zrobiło to Savage Garden, Truly, Medley, Deeply w Radiu Plus, już prawie 21 minut po godzinie 13. Korzystamy z ciepłej pogody. No, dzisiaj jeszcze upalnie. To może nie jest najlepszy moment teraz na aktywność fizyczną, ale wieczorem, jak już zajdzie słońce, myślę, że jak najbardziej tak. Do czego zachęcamy i bawimy się przez najbliższe tygodnie, pytając was o to, jak się ruszacie. Możecie nam to dosłownie pokazać, wysyłając zdjęcie na radioplus.pl. Jakiś sport, który lubicie uprawiać? Piłka nożna, chodzenie z kijkami, bieganie, a może tenis, bo rozpoczął się też Wimbledon, więc troszkę o tym tenisie mówimy. Do wygrania w każdym paśmie codziennie zestaw do badmintona, a w wielkim finale, no, nie byle co, bo rakietę do tenisa, a także prywatna lekcja nauki gry w tenisa z Kasią Kozimor, która świetnie sobie w tym sporcie radzi. No i jeszcze kieszonkowe w wysokości 1000 zł, bardzo chętnie do tego dorzucimy.
1: Radio Plus.

0: Reklama. Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
1: fresh! Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

słoneczno Acapulco, a gdzie tam? Być może zwykle tak, ale tym razem Polska jest tak słoneczna, że słuchajcie, na pewno nie mamy co tam zazdrościć obcym upału, bo mamy swój Ricky Poveri. No, oni się pojawią i to w towarzystwie Albano już 18 lipca, czyli właściwie za 2,5 tygodnia w Sopocie. Jutro jeszcze będziemy mieli zaproszenia w przebojowej poczcie podwójne na to właśnie wydarzenie. Gdzie będziemy i my z Markiem Sierockim, już właściwie nawet dzień wcześniej, w piątek audycja, specjalne wydanie z Albano właśnie, no a później wyjątkowy koncert.

życzę Państwu słońca w sercu, wzajemnej czułości i lata z nutą nostalgii w Radiu Plus. Nisko się kłaniam, pozdrawiam, Olek Klepacz.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

pogodowe dziewczyny, Weather Girls i Training Men w Radio Plus. Deszcz, no, może popadać, póki co słońce świeci i to daje równo. Za chwilę już o 14 w Radio Plus pora na wiadomości. A będzie je miał Michał Konopiński.

0: Reklama.
1: Już jest nowy salon Vestiun Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestiun. Vestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
0: Po reklamie.
2: Iga Świątek rozpoczyna grę w Wimbledonie. Polka broni tytułu. Program CPN przechodzi do historii. Szykujmy się na droższe tankowanie. Młodych sportowców trzeba było ewakuować z Orlej Perci. Topr zgłosił sprawę na policję. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. O powtórzenie ubiegłorocznego zwycięstwa będzie bardzo trudno. Iga Świątek wchodzi do gry na wielkoszlemowym Wimbledonie. Za niewiele ponad pół godziny początek meczu naszej tenisistki z Amerykanką Taylor Townsend. I te właśnie rywalizacje zapowie nasz reporter Michał Rawa.
3: Tak jest, dzień dobry. Jak podkreślał w rozmowie ze mną redaktor naczelny magazynu Tennis Club Adam Romer, obrona tytułu na Wimbledonie w turnieju kobiet to w ostatnich latach rzecz niespotykana, ale ze swoją dzisiejszą rywalką Polka powinna sobie poradzić.
4: Aczkolwiek to nie będzie prosty mecz, bo wydaje mi się, że wielu z polskich kibiców trochę nie docenia Amerykanki, która jest naprawdę doskonałą deblistką, ale też dobrze sobie radzi w turniejach singlowych.
3: Pod znakiem zapytania pozostaje też forma Igi Świątek na trawie. Nasza tenisistka chciała rozegrać się na tej nawierzchni przed Wimbledonem, ale już w pierwszej rundzie odpadła tydzień temu z turnieju w niemieckim Bad Homburgu.
2: Iga Świątek jest ostatnią polską tenisistką, która jest w grze na tegorocznym Wimbledonie. W pierwszej rundzie z turnieju odpadły Maja Chwalińska, Magdalinet i Magdalena Fręch. Do drugiej rundy rywalizacji mężczyzn awansował za to Hubert Hurkacz. Z kolei Kamil Majchrzak walczy właśnie o awans z Alejandro Tabilo. Polak wygrywa w setach 2-0. Szykujmy się na droższe tankowanie. Ten wtorek jest ostatnim dniem obniżonej stawki VAT na paliwa, wprowadzonej w ramach pakietu CPN oraz obowiązującej ceny maksymalnej na stacjach. Co czeka kierowców?
5: Te ceny w najbliższym czasie będą w stanie podrożyć około 40 do 50 groszy na litrze, w zależności czy mówimy o benzynie czy o oleju napędowym.
2: Ocenia Karol Byzdra z portalu Energetyka 24. Z kolei Dawid Czopek, ekspert od rynku paliw, zauważa, że ceny między stacjami mogą się od jutra mocno różnić.
6: Z pewnością od jutra ten wzrost będzie znaczny. Myślę, że około 50 groszy to jest dużo. CPN ograniczał maksymalne poziomy cen paliw na niektórych stacjach. Na przykład na stacjach benzynowych przy autostradach może być znacznie drożej.
2: Pakiet CPN wprowadzono pod koniec marca w reakcji na gwałtowny wzrost cen ropy po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Topr zgłosił policji sprawę wycieczki górskiej młodych sportowców, których wczoraj trzeba było ewakuować z Orlej Perci z rejonu Kozich Czub. Ratownicy na pokładzie śmigłowca ewakuowali z gór 8 młodych ludzi, w tym nieletnich. Byli bez przewodnika, mówi Jan Krzysztof, naczelnik Topr.
7: Kilka niezależnych zgłoszeń dotyczyło osób, młodych osób, tym niepełnoletnich, które po przejściu burzy znalazły się w trudnej sytuacji, w trudnym odcinku Orlej Perci. No, opiekuna tej grupy czy przewodnika tam nie było.
8: Aspirant stawowy Roman Wieczorek, rzecznik tatrzańskiej policji. Chodzi przede wszystkim o to, czy mogło dojść do złamania przepisów i narażenia na niebezpieczeństwo tych młodych ludzi, którzy znajdowali się na tym eksponowanym szlaku.
7: Osoby młode, uczące się, dotyczy to również szkół średnich, muszą być pod opieką przewodnika, jeżeli jest to grupa zorganizowana, i wszystko wskazuje na to, że ten obowiązek nie został dopełniony.
2: Policjanci zamierzają dziś przesłuchać młodych sportowców.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Z okazji Dnia Psa będą pływać pieskiem. Już jutro czwarte wrocławskie mistrzostwa w tym stylu.
9: 1 lipca to jest ogólnopolski Dzień Psa, więc święto o charakterze społecznym. Dlatego właśnie w tym dniu i w tym czasie chcemy zachęcać do adopcji, bo o ile dla nas ten okres wakacyjny jest najczęściej wyczekany i wytęskniony, o tyle dla naszych przyjaciół na czterech łapach bywa często okrutny.
2: Mówi Wojciech Kerber z wrocławskiego Parku Wodnego. W wydarzeniu wezmą udział sportowcy, olimpijczycy i przedstawiciele służb mundurowych. Start wydarzenia jutro o 11:00.
10: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński.
0: W Gdańsku odbyło się pierwsze Bałtyckie Forum Rektorów. Wydarzenie ma zapewnić platformę współpracy dla środowiska akademickiego, biznesu i instytucji publicznych, mówi rektor Uniwersytetu Gdańskiego, profesor doktor habilitowany Piotr Stepnowski.
10: Mamy tutaj bardzo wiele płaszczyzn współdziałania. Jest sporo projektów, które dzieją się już dzisiaj, już tu i teraz przy udziale uczelni z krajów nadbałtyckich. To są bardzo często indywidualne kontakty naukowców. Po to budujemy Deklarację Gdańską, po to budujemy te zobowiązania do współpracy, żeby jeszcze łatwiej poszukiwać partnerów do budowania konsorcjów naukowych.
0: Uczestnikami rozmów są m.in. kraje skandynawskie, kraje bałtyckie, Niemcy, ale też Turcja, Katar czy Arabia Saudyjska. Premier Donald Tusk oraz premier Szwecji Ulf Kristersson rozpoczęli w poniedziałek w Gdyni polsko-szwedzkie konsultacje międzyrządowe. I głównym punktem ma być podpisanie umów na zakup 3 okrętów podwodnych typu A26 dla marynarki wojennej RP w ramach programu Orga.

0: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
1: W Gdańsku i okolicach dalej pochmurno, ale ciepło. Mamy 24 stopnie Celsjusza, a ciśnienie wynosi 1023 hektopaskale. Umiarkowany wiatr wieje z północy, a biometr pozostaje niekorzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: I w Radio Plus już teraz Abba i Fernando. Dzień dobry, Janek Pasterski, 6 po 14.

przyjemnie, Sasha, I Feel Lonely, no taki numer, który ewidentnie kojarzy się z latem, z upałami, a skoro lato i upały, to także urlopy bardzo często gdzieś nad morzem, nad wodą, nad naszym pięknym Bałtykiem, ale też może być za granicą, w związku z tym mamy dla was ręcznik plażowy, ja myślę, że na 100% coś takiego się w najbliższych miesiącach przyda, także gdyby ktoś miał ochotę, potrzebował, to dajcie śmiało znać, a czekam na SMS-y pod 691 141 141.

0: tylko w KFC.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Po reklamie.

0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, to zgodnie z tym, co napisałaś w SMS-ie do Radia Plus, mam dla ciebie ręcznik plażowy, który ty z kolei masz ochotę przekazać rodzicom w prezencie.
0: Tak, z okazji rocznicy ślubu.
1: Świetnie, rodzice gdzieś na jakiś urlopik się wybierają niebawem?
0: No, może się uda.
1: Może i nad morze nawet, okej, to świetnie.
0: Tak.
1: To w takim razie ten ręcznik będzie jak znalazł. Pozdrawiam cię bardzo ciepło, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
0: Pozdrawiam, dziękuję.
1: Dzięki, a teraz dosłownie można się zanurzyć w tych pięknych, spokojnych dźwiękach Odeni.

I tak się zrobiło gorąco. To Bajna May Gypsy Kings, chociaż no na zewnątrz też daje czadu, także klimka włączona, delikatnie się z niej sączy, to wtedy jest okej. Okay. A ja właśnie dodzwoniłem się do Pauliny. Paulino, dzień dobry.

0: Reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Dolerua, bo niskie ceny ma! To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Landberry, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaszmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecenasi Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
6: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: od sklepu Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Premier rozmawia z minister zdrowia w sprawie zarobków lekarzy. Dyplom ukończenia studiów w telefonie to nowa funkcja aplikacji mObywatel. Powiemy też o uroczystościach Dni Maryjnych w Lublinie. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym i alarmujących wynikach kontroli NIK, spotkanie na najwyższym szczeblu. Premier Donald Tusk rozmawia właśnie z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą oraz prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Filipem Nowakiem. Rozmowa dotyczy funkcjonowania funduszu i wniosków po kontroli. Chodzi m.in. o gigantyczne zarobki lekarzy. Spotkania z szefem rządu domaga się również Naczelna Izba Lekarska. Jej prezes Łukasz Jankowski poinformował jednak, że premier na razie takiego spotkania nie ma w planie.
3: W trakcie tej afery, która teraz wybuchła, już dwukrotnie prosiłem pisemnie pana premiera o spotkanie w tej sprawie naprawienia ochrony zdrowia. Na razie bez efektu, ale liczę na to, że do takiego spotkania dojdzie. Dziś mamy poważny problem dialogu z Ministerstwem Zdrowia, a dialog między nami w zasadzie utknął.
2: Przypomnijmy, kontrola NIK wykazała przypadki pracy personelu medycznego nawet przez 120 godzin bez przerwy i nawet 488 godzin w ciągu jednego miesiąca. W tyle jest też afera w Szpitalu Południowym. Prokuratura prowadzi dwa śledztwa w tej sprawie. Właścicielowi psów, które zagryzły mężczyznę w Zielonej Górze, grozi dożywocie. Mężczyzna stanie przed sądem w sprawie tragedii z października. Zwierzęta należące już do byłego policjanta wydostały się z terenu jego strzelnicy.
4: Oskarżony wiedział o wcześniejszych atakach na innych pokrzywdzonych i pomimo tego nie podjął działań zmierzających do prawidłowego zabezpieczenia zwierząt przed wydostaniem się z terenu strzelnicy. Mężczyzna usłyszał również zarzut znęcania się nad psami, a także przetrzymywania ich w niewłaściwych warunkach.
2: Mówiła Ewa Antonowicz z prokuratury okręgowej w Zielonej Górze. 54-latek wciąż jest w areszcie i nie przyznaje się do winy.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Dyplom ukończenia studiów w telefonie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło nową funkcję w mObywatelu. Od dzisiaj uczelnie mogą wydawać cyfrowe dokumenty, które absolwenci dodadzą do aplikacji.
5: Mówimy o dyplomach, które będą wydawane od teraz dobrowolnie, od 1 stycznia 2027 również obowiązkowo.
2: Mówił wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. W aplikacji mogą znajdować się wszystkie rodzaje dyplomów z uczelni.
6: Dyplomy ukończenia studiów, suplementy do tych dyplomów, dyplomy doktorskie, dyplomy habilitacyjne i odpisy tych dokumentów.
2: Dodawał minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek. W razie potrzeby będzie można też pobrać dyplom z aplikacji.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Smutek wasz zamieni się w radość. Płacząca matka przewodniczką na drogach wiary. To hasło tegorocznych Dni Maryjnych w Archikatedrze Lubelskiej. Poprzedzają 77. rocznicę cudu lubelskiego. To czas modlitwy i wdzięczności za udzielane łaski, mówi proboszcz parafii archikatedralnej ksiądz Krzysztof Kwiatkowski.
7: Chcemy zwracać uwagę na to, że Kościół ma pewne przesłanie, które mówi o tym, że Bóg jest miłością, Bóg oddał za nas swoje życie, ale też wychodzimy z obrazem Matki Bożej, który też można powiedzieć jest pewnym znakiem dla współczesnego pokolenia.
2: Główne uroczystości cudu lubelskiego w piątek 3 lipca o 19:00 mszy świętej pontyfikalnej będzie przewodniczył metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik.
8: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. W poniedziałek polskie sieci elektroenergetyczne podpisały umowę na rozbudowę i modernizację stacji elektroenergetycznej Gdańsk-Błonia. Wartość kontraktu przekracza 402 miliony złotych, a prace mają zakończyć się do listopada 2030 roku. Inwestycja obejmie m.in. przebudowę rozdzielni oraz montaż dwóch nowych autotransformatorów. Zastąpią one dotychczasowe jednostki o mocy 250 MWh. Na terenie stacji powstaną także nowy budynek potrzeb własnych, wartownia i budynek magazynowo-garażowy. Kluczowe elementy stacji zostaną dostarczone w ramach dostaw inwestorskich. Ich łączna wartość dla tego projektu wyniesie 190 milionów złotych. Zmieniamy temat w Radiu Plus. Na plaży miejskiej w Gdyni nadal powiewa czerwona flaga. Wszystko przez wodę zanieczyszczoną silnicami, która nie pozwala turystom cieszyć się w pełni urlopem nad Bałtykiem.
1: Mieliśmy wielką nadzieję, że spędzimy więcej czasu na plaży, ale ten brak możliwości wejścia do wody trochę nas ogranicza. Jest strasznie gorąco, więc musimy sobie znaleźć jakieś alternatywy.
8: Turyści pocieszają się na razie spacerami i zwiedzaniem. Dobrą prognozę stanowią kąpielisko w Sopocie i Gdańsku, gdzie jakość wody już się poprawiła i jest zdatna do kąpieli. Popołudnie w Trójmieście i okolicach względnie pogodne. Termometry pokazują 23 stopnie Celsjusza, ciśnienie wynosi 1023 hektopaskale. Umiarkowany i silny wiatr wieje z północnego wschodu, a biometr nadal jest niekorzystny.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Tina Turner na dobry początek tej godziny w Radio Plus. We don't need another hero. 6 po 15. Janek Pasterski, dzień dobry.

0: Lubimy, kiedy ten pan się pojawia, czaruje swoim głosem. Kiss from a Rose to był oczywiście Seal. No a ja namawiam do tego, że kiedy być może dzisiaj zrobi się odrobinę chłodniej wieczorem, to jeśli akurat przypadkiem uprawialibyście swój ulubiony sport, możecie dać nam znać na radioplus.pl. Taka zabawa, pokaż jak się ruszasz, czyli zróbcie sobie zdjęcie przy takiej aktywności, jaką akurat lubicie. My codziennie mamy w prezencie zestaw do badmintona, a także korzystając z tego, że właśnie ruszył Wimbledon wczoraj, ale również, że Kasia Kozimor świetnie gra w tenisa, to również nagrodą będzie lekcja tenisa z Kasią. To już w wielkim finale. Do tego dorzucimy jeszcze zupełnie nową rakietę tenisową, no bo wiadomo, trzeba mieć sprzęt i 1000 zł kieszonkowego na dowolnie wybrany cel. To pod koniec przyszłego tygodnia taki finał, a codziennie też właśnie za wysłanie zdjęcia można powalczyć o zestaw do badmintona. Także zapraszamy radioplus.pl. Zróbcie zdjęcie, pokażcie, jak lubicie aktywnie spędzać czas. Radio
1: Plus. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Potrzebujesz dwóch par okularów? Jednych do czytania, drugich do chodzenia? To już przeszłość. W końcu stać cię na komfort noszenia jednej pary. Salon optyczny Okular Kanada oferuje najwyższej klasy szkła progresywne renomowanej firmy Essilor w bezkonkurencyjnej cenie. Tylko teraz wyjątkowa oferta promocyjna na szkła progresywne do 50% taniej. Dołącz do zadowolonych użytkowników i ciesz się perfekcyjnym widzeniem na każdą odległość. Zapraszamy. Okular Kanada, Galeria Przymorze, Gdańsk, ulica Obrońców Wybrzeża 1.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
7: Właśnie tak smakuje lato. Gdzie? W cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia w Gdańsku. Wyjątkowe ciasta, ciasteczka, orzeźwiające napoje sezonowe i przepyszne desery lodowe. Wakacyjne odwiedziny w cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia to słodkie chwile dla mnie i mojej rodziny. Ty też poczujesz tu lato. Cukiernia Sowa w Gdańsku w parku handlowym Matarnia zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

z rockowym pazurkiem Genesis, Phil Collins, oczywiście Jesus He Knows Me. No i zrobiło się pięknie, no teraz też będzie pięknie i romantycznie. Jeśli klimatyzacja odpalona, to nawet można się z kimś tam delikatnie poprzytulać. Whitney Houston, I Will Always Love You.

0: Reklama.
1: Studiuj tak, jak Ci wygodnie. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Wybierz tryb dzienny, weekendowy, dualny, online albo hybrydowy. Ty decydujesz. Chcesz studiować po angielsku? Żaden problem. Mamy kierunki także dla studentów międzynarodowych. Nowoczesna edukacja, praktyczne podejście, elastyczne formy nauki. Sopot czeka. Dołącz do nas i studiuj na własnych zasadach. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Sprawdź na www.sopocka.edu.pl.
2: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
3: Potrzebujesz dwóch par okularów? Jednych do czytania, drugich do chodzenia? To już przeszłość. W końcu stać się na komfort noszenia jednej pary. Salon optyczny Okular Kanada oferuje najwyższej klasy szkła progresywne renomowanej firmy Essilor w bezkonkurencyjnej cenie. Tylko teraz wyjątkowa oferta promocyjna na szkła progresywne do 50% taniej. Dołącz do zadowolonych użytkowników i ciesz się perfekcyjnym widzeniem na każdą odległość. Zapraszamy. Okular Kanada, Galeria Przymorze. Gdańsk, ulica Obrońców Wybrzeża 1.
4: Uwaga podróżnicy! Jeśli tego lata chcecie zejść z utartych szlaków i odkryć nieznane, mamy dla Was jedyny właściwy kierunek – Sopot. To tu podczas 16. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic spotkają się wyjątkowi artyści, epickie muzyczne opowieści i koncerty pełne przygody. Wołosi, Agata Szymczewska, Maciej Zakrzewski, Symfonia Alpejska, Szeherezada i wiele więcej już od 4 do 11 lipca. Spakujcie ciekawość. Niech wybrzmi przygoda. Bilety www.sopotclassic.pl. Zapraszają Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Miasto Sopot oraz Grupa NDI.
0: Po reklamie.

Runets i Be My Baby to na koniec naszego wtorkowego spotkania, za które bardzo dziękuję i życzę dobrego, w miarę chłodnego popołudnia. Janek Pasterski, do jutra, zaraz po 12.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
4: Niech twoje słowa zbudzą krew.
5: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert. Beata i Bain. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
6: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.
7: Upały obciążyły elektrownię, prądu jednak nie zabraknie. Wysłał paczkę, która eksplodowała na komendzie. Mężczyzna ze Śląska trafił do aresztu. W Watykanie odsłonięto dzisiaj mozaikę Matki Bożej Giętrzwałdzkiej. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trwa energetyczny szczyt, ale wyłączeń prądu nie będzie, zapewniają polskie sieci energetyczne. Z powodu upałów i zwiększonego zużycia energii na dzisiejszy wieczór przygotowano specjalny mechanizm bezpieczeństwa. Operator zapewnia, że system działa stabilnie i nie będzie żadnych utrudnień dla odbiorców. Co więc oznacza alert wprowadzony w systemie energetycznym? O tym Mateusz Gołębiewski.
8: W praktyce chodzi o to, że w czasie upałów Polacy zużywają znacznie więcej prądu. Przede wszystkim przez klimatyzację i urządzenia chłodzące. Aby nie zabrakło energii, operator poleca dodatkowym elektrowniom czy innym podmiotom produkującym np. zieloną energię przygotować się do zwiększenia produkcji albo ograniczyć własne zużycie. Sięgamy po prostu po sprawdzony mechanizm zapasowy, by energii nie zabrakło. Polskie sieci elektroenergetyczne podkreślają, że nie oznacza to ryzyka wyłączeń prądu dla mieszkańców, a system elektroenergetyczny pozostaje bezpieczny i pracuje normalnie.
7: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. To on miał wysłać paczkę, która raniła policjanta. Zatrzymano nadawcę przesyłki, która trafiła do mieszkanki Iławy, a później do Komendy Powiatowej Policji w Iławie. To 69-latek z powiatu raciborskiego na Śląsku.
9: Usłyszał zarzuty, w tym związane z posiadaniem narkotyków, posługiwaniem się substancją, która może sprowadzić niebezpieczeństwo dla osób albo mienia i spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innej osoby. Funkcjonariusze w miejscu przebywania mężczyzny zabezpieczyli m.in. komputer, pojemniki z nieznaną substancją, petardy, jak również krzaki marihuany.
7: Mówiła Anna Sznarkowska z policji w Iławie. Mężczyzna trafił już na 3 miesiące do aresztu. Tydzień temu kobieta przyniosła na komendę paczkę, której nie zamawiała. Wtedy doszło do eksplozji, w której poparzony został policjant. Niebezpieczny trend dotarł do Polski. Chodzi o train surfing, czyli jazdę na dachu pociągu. W Warszawie i okolicach zginęły tak 2 osoby. PKP Polskie Linie Kolejowe apelują o rozsądek.
10: Podczas jazdy na elementach zewnętrznych pociągu możemy utracić równowagę i spaść z takiego pociągu i najczęściej będzie się ono kończyło śmiercią. Wchodzenie na dach, tutaj mamy zagrożenie porażenia prądem. Proszę pamiętać, że w sieci tej trakcyjnej, którą tu widzimy obok, to płynie prąd o napięciu 3000 V.
7: mówił Włodzimierz Kiełczyński z Biura Bezpieczeństwa PKP PLK. Od początku roku na torach zginęło 21 osób.
2: Wiadomości Radia Plus.
7: W ogrodach watykańskich odsłonięto mozaikę z wizerunkiem Matki Bożej Getrzwałckiej. Pobłogosławił ją sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kardynał Pietro Parolin. To wielka radość dla polskiego kościoła. Niech Matka Boża Getrzwałcka ma w swojej opiece Ojca Świętego i cały Kościół, powiedział obecny na uroczystości przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda. Mozaika została wykonana w pracowni w Castel Gandolfo. Objawienia Maryi w Getrzwałdzie to jedyne na ziemiach polskich objawienia uznane oficjalnie przez Kościół.
3: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok. Pogoda.
0: Na Pomorzu słonecznie, niebo na ogół bezchmurne. Termometry pokazują od 21 do 24 stopni. Wiatr umiarkowany północno-wschodni, ciśnienie 1024 hektopaskale. Temperatura w nocy około 16 stopni, w nocy też miejscami opad deszczu. Jutro dominować mają chmury, ale słońce też będzie się pojawiać. Termometry w środę pokażą do 21.
3: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.

0: Radio Plus, prawie 8 minut po godzinie 16. Marek Dmochewicz, zapraszam na magazyn reporterów we wtorek 30 czerwca. Sprawdźmy tematy.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Od jutra w Gdyni zapłacimy więcej za wodę. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziły nową taryfę dla klientów spółki PWiG Gdynia.
2: To są wytyczne Wód Polskich, które narzucają na nas, jako na przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, wprowadzenie takiej opłaty abonamentowej i ona będzie faktycznie naliczana wszystkim klientom.
0: Urząd Morski w Gdyni rozpoczyna kolejną edycję akcji ochrony brzegu morskiego. Dziś pracę zaczynają wolontariusze.
3: Wolontariat nasz opiera się na informowaniu społeczeństwa będącego na plaży o zasadach, jakie na tej plaży panują. Czyli nie zaśmiecanie tej plaży, nie wchodzenie na wydmy, nie niszczenie roślinności wydmowej.
0: Miejskie fontanny. W upalne dni mogą być źródłem ochłody. Sanepid jednak przestrzega, że mogą też być źródłem niebezpiecznych chorób.
4: Nie są to obiekty, w których należy się kąpać, a nawet gorzej, jeżeli ktoś próbuje się napić takiej wody. Fontanna jest obiektem, gdzie woda znajduje się w obiegu zamkniętym i powodować to może, że rozwijają się tam różne zanieczyszczenia mikrobiologiczne.
0: I o tym wszystkim będziemy mówić w pierwszej części magazynu. Zapraszam.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Radio Plus, 16 minut po godzinie 16. Już od jutra gdynianie zapłacą więcej za wodę i odprowadzanie ścieków.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło nową taryfę dla klientów spółki PEWiK Gdynia. O tym, co kryje się za cyframi na rachunku, rozmawiał Ignacy Motyliński.
2: 1 lipca gdynianie zapłacą za wodę i ścieki więcej. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło nową taryfę dla klientów obsługiwanych przez PEWiK Gdynia. I choć podwyżka wejdzie w życie już jutro, jej skutki rozłożą się na kolejne 3 lata. Na ten temat rozmawiam z Małgorzatą Pisarewicz z PEWiK Gdynia.
3: To jest, można powiedzieć, taki 3-letni cykl ustanawiania nowych taryf. I takie taryfy poprzednio były ustalone 3 lata temu. Każda taka taryfa jest ustalona na kolejnych 12 miesięcy i po roku znowu będzie zmieniona, ale to już są kwoty, które są już w tej taryfie już określone. I my na swojej stronie internetowej pewik.gdynia.pl, tam mamy dokładne informacje na temat szczegółów tej taryfy.
2: Spółka tłumaczy zmianę rosnącymi kosztami materiałów, usług, inflacji ostatnich lat i wyższej płacy minimalnej. Dochodzi do tego nowość, opłata abonamentowa, której wcześniej na rachunkach nie było.
3: Można powiedzieć, że to są wytyczne Wód Polskich, które narzucają na nas, jako na przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, wprowadzenie takiej opłaty abonamentowej i ona będzie faktycznie naliczana wszystkim klientom. To jest, ta opłata tak naprawdę to jest pokrycie kosztów i usługi, i odczytu wodomierza lub też jakiegoś innego urządzenia pomiarowego i też rozliczenie należności za ilość po prostu dostarczanej wody, czy ilość też tych odprowadzanych ścieków.
2: Ale co to oznacza dla przeciętnej rodziny? Weźmy 3 osoby zużywające miesięcznie 10 metrów sześciennych wody. W pierwszym roku nowej taryfy ich rachunek wzrośnie o blisko 14%. W kolejnych latach tempo podwyżek będzie już wyraźnie mniejsze. Odpowiednio ponad 8% i niespełna 4%.
3: Staraliśmy się, żeby to była kwota najbardziej minimalna, no ale niestety wiadomo, że te koszty utrzymania są coraz wyższe. No i niestety tutaj także musieliśmy taką decyzję podjąć.
2: Łączna cena wody i ścieków w pierwszym roku wyniesie netto 14,15 zł za metr sześcienny plus właśnie ta nowa opłata abonamentowa. PEWiK zapewnia, że pieniądze trafią bezpośrednio w infrastrukturę, modernizację sieci, nowe technologie, lepszą ochronę środowiska.
3: Modernizujemy tą infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną. To po to, żeby była taka niezawodna kwestia związana z dostawą wody i odbioru ścieków. My w tej chwili realizujemy szereg jakby ważnych inwestycji, które właśnie obejmują tę modernizację. Nie można poprzestać tylko na tym, jaka jest infrastruktura, tylko my naprawdę korzystamy z różnego rodzaju też i funduszy unijnych i korzystamy też ze środków zewnętrznych właśnie po to, żeby i ta infrastruktura dostosować do bieżących też potrzeb, no bo też widzimy, że pobór tej wody jest no niestety też coraz większy.
2: Pobór wody jest większy głównie z powodu upałów i wykorzystania wody z sieci do napełniania basenów czy podlewania trawników.
3: W czasach tej suszy hydrogeologicznej bardzo apelujemy jako PEWiK Gdynia o to, żeby mieszkańcy obszaru, który obsługujemy, dbali o wykorzystywanie bieżące wody. Pamiętajcie Państwo, że każde podlewanie ogrodów, wykorzystywanie tej wody, z której korzystamy do celów po prostu sanitarnych i wlewacie Państwo ją do basenów, to po prostu jest mniejsza ilość wody w całym systemie wodociągowym, a doskonale wiemy, że no, o każdy ten litr i każdy metr sześcienny wody po prostu musimy dbać.
2: Dla gdynian to rachunek za pewność, że woda z kranu po prostu będzie. Dziś i za kilkanaście lat. Ignacy Motyliński, Radio Plus.
0: Dodajmy, że zatwierdzona taryfa obejmie nie tylko Gdynię. PEWiK obsługuje również część gmin ościennych, w tym gminę Puck, gdzie jednak zmiany dotyczą wyłącznie odprowadzania ścieków. Szczegółowy kalkulator opłat można znaleźć na stronie internetowej spółki PEWiK. Magazyn reporterów Radia Plus do 18, a za chwilę powiemy o akcji ochrony nadmorskich wydm, w ramach której wolontariusze edukują wypoczywających na plażach, a nade wszystko dbają o stan tych wydm.
4: Wszelka roślinność, która rośnie na wydmie, jest roślinnością gleb ubogich, więc nie można jej nawozić. Trzeba na tą roślinkę chuchać, dmuchać i ją zabezpieczyć, żeby nam nie wyginęła.
1: Wakacje z Radiem Plus.
5: Reklama. Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
6: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
7: I dokąd wtedy jedziemy?
6: No nie wiem.
7: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
6: A, dobry komana.
8: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, a wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
12: Skoda. Po reklamie.

0: popołudniowy program Radia Plus do 17:28 minut. Od dziś do końca wakacji w okolicach plaż naszego regionu będzie można spotkać wolontariuszy z Urzędu Morskiego w Gdyni.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: A wolontariusze będą dbać o czystość terenów nadmorskich, ale także przekażą turystom wiedzę o prawidłowym zachowaniu nad Bałtykiem. O szczegóły akcji pytała Anna Klonowska.
2: Urząd Morski w Gdyni po raz szósty rozpoczyna wakacyjną akcję ochrony brzegu morskiego. Dziś pracę zaczynają wolontariusze, a ze mną jest koordynator akcji, pan Marian Świeczkowski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jak będzie wyglądać praca wolontariuszy przez całe wakacje?
3: Generalnie wolontariat nasz opiera się na informowaniu społeczeństwa będącego na plaży o zasadach, jakie na tej plaży panują. Czyli nie zaśmiecanie tej plaży, nie wchodzenie na wydmy, nie niszczenie roślinności wydmowej, udzielanie informacji potrzebnych turystom i osobom na plaży, jak również namawianie do odwiedzenia naszej placówki tutaj w Wielitkowie, placówki edukacyjnej, gdzie pokazujemy po co, na co i dlaczego te roślinki są tak bardzo chronione, dlaczego nie wolno wchodzić na wydmę i po co ta wydma jest, jak również po co jest plaża.
2: Właśnie dlaczego ochrona terenów nadmorskich i całego wybrzeża jest tak ważna?
3: Proszę Państwa, wał wydmowy jest swego rodzaju budowlą hydrologiczną i zabezpiecza zaplecze przed powodzią od strony morza. My budujemy wały metodami naturalnymi. W związku z powyższym ten proces budowy jest długotrwały. Są to piaski lotne i trzeba je umocnić. Wszelka roślinność, która rośnie na wydmie, jest roślinnością gleb ubogich. Więc nie można jej nawozić, trzeba na tą roślinkę chuchać, dmuchać i ją zabezpieczyć, żeby nam nie wyginęła. Natomiast trzeba też tutaj podkreślić, że na wydmach rośnie sporo gatunków roślin słonolubnych, których generalnie w Polsce jest stosunkowo mało.
2: To już szósta edycja tej akcji. Jakie efekty miała w ubiegłych latach?
3: No, efekty są takie, że wolontariusze, jak zarówno tutaj ta nasza placówka edukacyjna, spotyka się z dużym zainteresowaniem. Świadomość ludzka jest, że tak powiem, podnoszona, co nas bardzo cieszy. Jako przykład mogę podać, że nasi pracownicy wykonywali prace pewne na wydmach i w pewnym momencie dzwoni pani dyrektor i mówi: słuchaj, na wydmach kręcą się jacyś ludzie, bo społeczeństwo dzwoni i domaga się usunięcia tych ludzi. Ja odpowiadam, to są nasi ludzie, którzy wykonują niezbędne prace na tych wydmach. Jest to przykład właśnie dotarcia też między innymi przez wolontariuszy do świadomości obywateli.
2: A dlaczego warto być takim wolontariuszem?
3: Warto być takim wolontariuszem, bo ma się niesamowitą satysfakcję spełnienia tego dyżuru, jak również nabywa się pewną wiedzę, a wiedza kosztuje. Także to jest też takim magnesem, że ludzie przychodzą i chcą się w to bawić.
2: A pierwszych wolontariuszy zobaczymy w okolicy już dzisiaj. Dziękuję bardzo za rozmowę.

0: Dziękuję, miłego dnia życzę.
1: Życzymy wszystkim wolontariuszom powodzenia i owocnej pracy.
2: Wolontariusze będą działać na odcinkach brzegu morskiego od wschodniej granicy Polski przez Sztutowo, Trójmiasto, Półwysep Helski, Karwie i Lubiatowa. A z koordynatorem akcji Marianem Świeczkowskim rozmawiała Anna Klonowska.
3: Wakacje z Radiem Plus.

0: Radio Plus, prawie 20 minut do godziny 17. Jeszcze w tej części magazynu o tym, czy warto schładzać się w te upały w miejskich fontannach i dlaczego bywa to groźne dla naszego zdrowia.
1: Wchodząc do tej wody, ona nogi obmywa. Być może ta bakteria zostanie z tego człowieka i dochodzi do zakażeń kolejnych osób, które są wrażliwe.
2: Reklama.
3: Gastorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
11: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus 14 minut do godziny 17, a teraz schłodzimy się nieco. W fontannie miejskiej to zrobimy. Choć, czy to dobry pomysł?
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Fontanny w upalne dni mogą się wydawać dobrym źródłem ochłody, ale także są niebezpieczne dla naszego zdrowia. Sanepid przestrzega przed kąpielami w takich miejscach. W ich wodzie mogą być niebezpieczne bakterie. I o tym Marcin Prejs.
2: Przed kąpielami w fontannach przestrzega Marzena Polinceusz z Sanepidu. Jak wyjaśnia, miejskie fontanny są obiektami architektury, a nie miejscami przeznaczonymi do kąpieli.
3: Nie są to obiekty, w których należy się kąpać, a nawet gorzej, jeżeli ktoś próbuje się napić takiej wody. Fontanna jest obiektem, gdzie woda znajduje się w obiegu zamkniętym i powodować to może, że rozwijają się tam różne zanieczyszczenia mikrobiologiczne, jak bakterie czy grzyby, które powodują później zachorowania u ludzi.
2: Potwierdza to lekarz zakaźnik Ewa Czyżewska. Woda w fontannach często nie nadaje się do tego, by schładzać nią ciało.
4: Ponieważ ona stoi w różnych miejscach, dostępnych przez różnych ludzi i zwierzęta. I wchodząc do tej wody, ona nogi obmywa. U dzieci to może i nawet całe to dzieciątko. Być może ta bakteria zostanie z tego człowieka i dochodzi do zakażeń kolejnych osób, które są wrażliwe. Tym bardziej, że jest lato, jest wysoka temperatura. Niektóre bakterie, drobnoustroje lubią się po prostu w tych temperaturach wylęgać i dlatego takie ostrzeżenie, żeby w takich jednak miejscach się nie kąpać.
2: Ale ostrzeżenia ostrzeżeniami, a kiedy żar leje się z nieba, czasem ciężko sobie odmówić spaceru przy lub w samej fontannie.
5: No, bardzo fajnie.
6: No bo jak na przykład człowiek chce się ochłodzić, to może sobie nawet zamoczyć lekko palca i to już coś jest.
5: To coś daje.
7: Fajna miejscówka do posiedzenia, do ochłodzenia się.
8: Jest tak gorąca, a z dzieckiem to jest świetne miejsce. Woda jest chłodna, także jest taka idealna na tą pogodę.
9: No ale sama lubię zanurzyć tam nogi i czy ręce w wodzie, jak taki upał jak dziś, to oczywiście bardzo chętnie. Kochamy wodę. Nawet dzieciaczki, nogi czy rączki. W każdym mieście są fontanny i fajnie jest.
10: Bo jest zimna woda.
11: No, że orzeźwiająca. Jak jest gorąco, to można tu przyjść.
12: No i można się schłodzić.
9: Wiatr powiewa i jest taka mgiełka, no coś pięknego.
13: No ja bym swojego czy wnuczka nigdy tam nie zaprowadziła.
14: Ja uważam, że my za bardzo się przejmujemy zarazkami. O, wszystko już tego. Dawniej człowiek był dzieckiem, latało się, gdziekolwiek się kąpało i nie było takich problemów, bo organizm był odporny na takie rzeczy. Dzisiaj dzieci chowa się pod kloszem. To nie jest aż taka woda zepsuta, żeby nie można było się ochłodzić w czasie upału.
2: Ale z tą ochłodą trzeba uważać, przestrzega Marzena Polinceusz z Sanepidu.
3: Po takich kąpielach często możemy spotkać zapalenie spojówek, czy zapalenie ucha, zapalenie gardła, czy płuc spowodowane paciorkowcem, czy też często w okresie letnim, gdy jest gorąco, może tam dochodzić do rozwoju legionelli, która wywołuje ciężkie zapalenia płuc, a woda w tych fontannach niestety nie jest dezynfekowana.
2: Dodaje także, że woda w fontannach nie jest badana przez sanepid, tak jak na przykład ta w kąpieliskach czy basenach. A osobom, które szukają ochłody w miastach, zaleca korzystanie z kurtyn wodnych i zraszaczy, bo do nich trafia bieżąca, czysta woda z miejskich wodociągów.
0: To był Marcin Prejs. Na tym kończymy pierwszą część magazynu. W części drugiej między innymi będziemy na szkoleniu propedeutycznym dla księży.
15: Działam w innej kulturze, w innym języku. Bardzo ważne jest i to ciągle przypominamy kapłanom, no działamy w ramach kościoła lokalnego. My tam jesteśmy trochę gośćmi, oni nas bardzo serdecznie przyjmują, ale każdy kraj ma swoją specyfikę.
0: W Warszawie trwa kurs, którego celem jest przygotowanie do duszpasterstwa emigracyjnego. I o tym po 17 w magazynie, a za chwilę najświeższe wiadomości, które przedstawi Mikołaj Gronet.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
0: Skoda. Po reklamie.
3: Radio Plus.
4: Koniec obniżek na stacjach, od jutra ma być drożej, sprawdzamy o ile. Upały i burze nie odpuszczają ochłodzenia dopiero od czwartku. Iga Świątek triumfuje w Londynie, Polka awansowała do drugiej rundy Wimbledonu. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak dramatyczny wypadek rowerzysty w Puławach. 15-latek bez kasku przewrócił się na schodach w rejonie świątyni Sybilli i doznał urazu głowy. Śmigłowiec zabrał go do szpitala.
5: Z uwagi na obrażenia, których doznał, na miejsce zadysponowano lotnicze pogotowie ratunkowe, które przetransportowało chłopca do szpitala w Lublinie. Na ten moment nie posiadamy jeszcze informacji ze szpitala, jakiej kategorii obrażeń ciała doznał chłopiec.
4: Mówiła Ewa Rein-Kozak z Policji w Puławach. Przypomnijmy, dzieci do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku, inaczej rodzice dostaną mandat. Na stacjach od jutra może być drożej. 1 lipca kończy się program CPN, który obniżał podatki na paliwa, a także wprowadzał maksymalne ceny. Na jakie podwyżki musimy być przygotowani, sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
6: To, jak bardzo skoczą ceny, zależne jest od wielu czynników. Eksperci są jednak zgodni, że nie będzie to duży skok, przynajmniej na początek.
7: Około 40 do 50 groszy na litrze, w zależności czy mówimy o benzynie, czy o oleju napędowym.
6: Ocenia Karol Byzdra z portalu Energetyka 24. Z kolei Dawid Czopek, ekspert od rynku paliw, zauważa, że ceny między stacjami mogą się od jutra mocno różnić.
8: CPN ograniczał maksymalne poziomy cen paliw na niektórych stacjach. Na przykład na stacjach benzynowych przy autostradach może być znacznie drożej.
6: Pakiet CPN wprowadzono pod koniec marca w reakcji na gwałtowny wzrost cen ropy po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie.
4: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Trwa wyławianie tysięcy śniętych ryb z zalewu Pilchowickiego na Dolnym Śląsku. To efekt upałów, ale też historycznie niskiego poziomu wody w zbiorniku. Jest opróżniany w związku z remontem zapory. Mieszkańcy pytają, dlaczego prace odbywają się kosztem ekosystemu.
9: Szkoda dla przyrody, ale tego nie da się uniknąć.
10: No nigdy nie widziałam czegoś takiego. Zapach jest przeokrutny.
11: Uważam, że firma, która się podjęła tej pracy, nie powinna do tego dopuścić.
9: Myślę, że przyroda to wszystko później nadrobi za te kilkanaście lat.
12: Jestem w szoku. Nie sądziłem, że to będzie wyglądało tak nieładnie. A przy okazji zapach również będzie nie zachęcał.
4: Tauron Ekoenergia tłumaczy, że gdyby nie opróżnienie zalewu, mogłoby dojść do powodzi.
13: Przy takiej skali operacji i uwarunkowaniach zbiornika nie ma możliwości, aby odłowić wszystkie ryby. Na skalę zjawiska dodatkowo wpłynęły ponadnormatywne upały i ilość namułów na dnie zbiornika.
4: Mówił Jacek Bieńkowski. Woda powróci do zalewu Pilchowickiego dopiero w 2028 roku.
3: Wiadomości Radia Plus.
4: Ponownie mamy ostrzeżenia przed upałem i burzami obowiązują prawie w całej Polsce, nie zagrzmi jedynie na wschodzie i północnym zachodzie kraju.
14: Burze te punktowo mogą mieć gwałtowny przebieg. Podczas burz porywy wiatru mogą osiągać do 80, a punktowo na zachodzie kraju możliwe są także porywy wiatru podczas burz do 100 km na godzinę.
4: Mówił Przemysław Makarewicz z IMGW, a jutro ponownie upały, ochłodzenie dopiero od czwartku. Na koniec jeszcze sport i dobre wieści z kortów w Londynie. Iga Świątek wygrała swój pierwszy mecz Wimbledonu i awansowała do drugiej rundy. Polka pokonała Amerykankę Taylor Townsend 6-1, 2-6 i 6-3.
15: Słonecznie na Pomorzu, niebo na ogół bezchmurne, na termometrach teraz od 20 do 23 stopni, wiatr umiarkowany północno-wschodni, ciśnienie 1024 hektopaskale. W nocy temperatura około 16 stopni, w nocy też miejscami pojawiać się będą opady deszczu. Jutro dominować będą chmury, ale słońce też zobaczymy, termometry pokażą w środę do 21 stopni.

0: Sara Brightman, Andrea Bocelli. Muzycznie na początek tej godziny, 8 minut po 17. Marek Dmuchewicz, zapraszam teraz na drugą część magazynu reporterów. A w tej części...
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Powiemy o odbywającym się w Warszawie corocznym kursie propedeutycznym, którego celem jest przygotowanie księży do specyfiki duszpasterstwa emigracyjnego.
2: Takim głównym celem jest rozwinięcie kompetencji interkulturowych, czyli otwarcie na szersze spojrzenie na Kościół, na ten Kościół, który jest w różnych krajach. Zobaczenie, jak funkcjonuje duszpasterstwo, jakie są potrzeby Polaków, Polonii, jakie są oczekiwania.
0: W tej godzinie też pierwsza część cyklu Wiara na luzie w Radiu Plus. Dziś o tym, jak korzystając z letniego wypoczynku, nie zapomnieć o stronie duchowej.
3: Jak kogoś kochamy, to pamiętamy. I jak ktoś jest dla nas ważny, to obojętnie, czy to są wakacje, czy to jest jakiś inny okres roku, to staramy się być gdzieś tam w kontakcie, pamiętać o tym drugim. Myślę, że podobnie jest z relacją z Panem Bogiem.
0: A na koniec tej części magazynu pojawią się aktualności z Watykanu. Zapraszam.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Radio Plus, 18 minut po godzinie 17. W Warszawie trwa coroczny kurs propedeutyczny dla księży.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Celem kursu jest przygotowanie uczestników do specyfiki duszpasterstwa emigracyjnego. Księża wyjadą do posługi w duszpasterstwie polskojęzycznym w Niemczech, w Francji, Stanach Zjednoczonych i w Ukrainie. Przygotowaniom przyglądała się Aneta Paszko.
2: Kurs organizowany jest dla księży diecezjalnych i zakonnych, którzy w bieżącym roku podejmą posługę duszpasterską poza granicami Polski. W trakcie dwudniowego spotkania uczestnicy zapoznają się ze specyfiką życia i duszpasterstwa emigracyjnego, mówi ksiądz Tomasz Frączek, sekretarz Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech.
3: Takim głównym celem jest rozwinięcie kompetencji interkulturowych, czyli otwarcie na szersze spojrzenie na Kościół, na ten Kościół, który jest w różnych krajach, zobaczenie, jak funkcjonuje duszpasterstwo, jakie są potrzeby Polaków, Polonii, jakie są oczekiwania, jakie kompetencje też powinni posiadać duszpasterze, żeby w tym konkretnym kontekście jak najlepiej się odnaleźć i jak najskuteczniej głosić Ewangelię.
2: Wśród Polonii posługuje około 2000 kapłanów z Polski, z tego w państwach Europy Zachodniej blisko 800 duchownych. Eucharystie celebrowane są w 1500 ośrodkach duszpasterskich. To praca specyficzna i wymagająca, przyznaje biskup Robert Chrząszcz, delegat episkopatu do spraw duszpasterstwa emigracji polskiej.
4: Ona jest też specyficzna, bo to jest działa w innej kulturze, w innym języku. Bardzo ważne jest i to ciągle przypominamy kapłanom, no działamy w ramach kościoła lokalnego. My tam jesteśmy trochę gośćmi, oni nas bardzo serdecznie przyjmują, ale każdy kraj ma swoją specyfikę, inne zasady, to jeszcze każda decyzja też się różni w zależności od biskupa lokalnego, więc to jest bardzo ważne, żeby oni zrozumieli rzeczywistość, na czym polega ta ich praca, nie, że to jest takie bardzo złożone.
2: W tym roku do posługi przygotowuje się 5 księży. Ze wschodu na zachód po 10 latach na Ukrainie do Niemiec wyrusza ksiądz Mateusz Świstak z diecezji tarnowskiej.
5: Myślę, że takie doświadczenie pracy w środowisku wielokulturowym, też wyznaniowym, prawda, na wschodzie, ono w jakiś sposób też będzie procentować w czasie tej pracy na zachodzie. No to jest pewien taki zasób pewnego doświadczenia, które może zaprocentować, prawda, bo już wiem na przykład, jak w takiej czy innej sytuacji podejść do ludzi, bo doświadczyłem tego już tam.
2: Na Ukrainę z kolei do Kamieńca Podolskiego wybiera się Chrystusowiec ksiądz Michał Ogrodnik.
6: Moi współbracia już tam pracują od wielu, wielu lat w Kamieńcu Podolskim, od lat 90. Za wiele szczegółów nie znam, dopiero się będę uczył tego, jak w 1 września tam pojadę, ale jestem pełen nadziei i takiej zafascynowania w sumie tym, co tam się może dziać.
2: Do największej polskiej parafii katolickiej prowadzonej przez księży chrystusowców w rejonie Detroit w Stanach Zjednoczonych wyruszy ksiądz Grzegorz Suski.
7: Kwestie językowe raczej z tym się nie obawiam, bardziej chodzi o taką wniknięcie w ten tygiel kulturowy tych różnych nacji, które przybyły tam tego wielkiego kraju. Gdzieś się zaaklimatyzować, ale myślę, że z Bożą pomocą to będzie możliwe i z pomocą współbraci, którzy już tam przebywają. Ale w połowie lipca mam spotkanie tutaj w ambasadzie w Warszawie, w konsulacie rozmowę w sprawie wizy i pod koniec sierpnia będzie możliwe już tam przybycie na parafię. Z radością, ale z lekkim jakąś tam na pewno obawą, bo zawsze się boimy tego, co nieznane, inny kraj, inny kontynent. Ufam Bogu, że będzie dobrze.
2: Księża posługę rozpoczną na przełomie sierpnia i września. Z informacji Biura do Spraw Duszpasterstwa Emigracji wynika, że poza Stanami Zjednoczonymi największymi ośrodkami polonijnymi są Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Kanada. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: Magazyn reporterów Radio Plus do 18, a za chwilę w cyklu Wiara na luzie w Radio Plus o tym, jak na urlopie nie zapomnieć o swojej stronie duchowej.
8: Przede wszystkim czytanie Biblii, bo zbyt dużo jest osób, które twierdzą, że jesteśmy chrześcijanami, katolikami, należymy do jakichś innych nacji, a tak naprawdę w ogóle nie czytam tej Biblii, tak? Więc to chyba jest najgorsze, więc czytać.
1: Wakacje z Radiem Plus.
9: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
13: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
14: No to w czym problem?
13: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
14: No i?
13: No i obawiam się, że nie zdąży.
14: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
15: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
17: Po reklamie.

0: Trwa południowy program radia, plus 27 minut do godziny 18. Przed nami pierwsza część nowego cyklu Wiara na luzie w Radiu Plus, a dziś o tym, czy wakacje oznaczają również urlop od wiary, jak w trakcie wypoczynku nie zapomnieć o stronie duchowej.
1: Wiara na luzie w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
2: Można zrobić, żeby w wakacje nie zapominać o Bogu w czasie urlopu?
3: Ja myślę, że w ogóle nie należy zapominać o Bogu, czy w czasie urlopu, czy normalnie, tak? Ja uważam, że najlepiej po prostu albo modlitwa, ale przede wszystkim czytanie Biblii, bo zbyt dużo jest osób, które twierdzą, że jesteśmy chrześcijanami, katolikami, należymy do jakichś innych nacji, a tak naprawdę w ogóle nie czytam tej Biblii, tak? Więc to chyba jest najgorsze, więc czytać po prostu Słowo Boże, najlepiej codziennie.
4: Jeszcze jedna taka myśl przyszła, po prostu postępować zgodnie z dekalogiem, tak? Po prostu być dobrym człowiekiem.
5: Pamiętać o nim.
6: No trzeba się starać, żeby znaleźć tego Boga i znaleźć Kościół.
7: Nie wiem, co odpowiedzieć. Chodzić do kościoła i modlić się, gdzie się jest, obojętnie w jakiej miejscowości.
2: Dziś razem ze mną w studiu jest ksiądz Łukasz Szemalec. Szczęść Boże.
8: Szczęść Boże, witam wszystkich.
2: Wakacje to czas odpoczynku, ale także właśnie podchodzenia bardziej na luzie do życia. Ale pamiętajmy, że wiara to nie jest coś, o czym możemy podczas wakacji zapominać.
8: Jak kogoś kochamy, to pamiętamy. I jak ktoś jest dla nas ważny, to obojętnie, czy to są wakacje, czy to jest jakiś inny okres roku, to staramy się być gdzieś tam w kontakcie, pamiętać o tym drugim. Myślę, że podobnie jest z relacją z Panem Bogiem, że dla kogoś, kto głęboko wierzy, ma taką osobistą relację z Panem Bogiem, to jest w ogóle zupełnie naturalne i chyba jakoś nie ma potrzeby wtedy nawet przypominania, że na wakacjach, żeby jakoś ten kontakt z Panem Bogiem łapać. Wydaje mi się, że to w takiej dojrzałej wierze, że to jest zupełnie naturalne.
2: Tak naprawdę w całej Polsce, ale także za granicą możemy znaleźć kościoły, wystarczy odpalić wyszukiwarkę. Teraz nawet nam AI może pomóc i możemy znaleźć parafię, gdzie jest odprawiana msza, czasami nawet w języku polskim.
8: No tak, to naprawdę dzisiaj faktycznie to nie jest problem i gdzieś za granicą, nawet jak jesteśmy, to na spokojnie, przecież możemy, jak znamy inny język, możemy śmiało tam uczestniczyć, nawet w mszy świętej odprawy na innym języku, ale no, tak jak pani wspomniała, dzisiaj to nie jest problem, jak gdzieś sobie jesteśmy, czy jest właśnie kościół, w którym jest jakiś polski ksiądz, czy jakaś polska misja katolicka i właśnie można tam się udać na modlitwę, skorzystać z sakramentów.
2: Myślę, że czas wakacyjnych podróży to także doskonała okazja do poznawania innych wspólnot, tak żeby się też otworzyć trochę na innych ludzi.
8: No ja sobie myślę tak, że wspominając sam czas, jak przez wiele, wiele lat jeździłem na oazy i prowadziłem oazy,

jako ksiądz, że to też był jakiś bardzo taki fajny, ciekawy czas wakacyjny, czas doświadczenia Pana Boga, spotkania drugiego człowieka. Wiem, że wielu ludzi chodzi na pielgrzymki. Różne wspólnoty organizują różnego rodzaju aktywności, że tak powiem, wakacyjne, połączone pewnie i duchowość, i to, co naturalne w czasie wakacji, czyli taki wypoczynek po prostu psychofizyczny dla człowieka. I na pewno warto z tego korzystać, jak są takie możliwości. I tak jak Pani wspomniała, daje to czas, daje to możliwość poznania jakichś wspólnot. Może czasem nawet bardziej niż w ciągu roku, bo jak gdzieś wyjadę z jakąś wspólnotą, to jestem z nią 24 godziny na dobę, poznaję od podszewki jakiś charyzmat, to czym się zajmuję, ludzi przede wszystkim, którzy tą wspólnotę tworzą. Więc na pewno czas wakacyjny jest takim dobrym czasem gdzieś na znalezienie też nawet jakiejś takiej wspólnoty. No właśnie poprzez uczestnictwo w jakichś aktywnościach, które one proponują, w jakichś wyjazdach, rekolekcjach. Wiara na luzie w Radiu Plus.

0: Radio Plus, 19 minut do 18 i jeszcze aktualności z Watykanu pojawią się w dzisiejszym magazynie. Za chwilkę.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda. Dywizjonu 303. Nowoczesna inwestycja w Pruszczu Gdańskim. Mieszkania od 26 do 82 metrów kwadratowych z ogródkami, balkonami i funkcjonalnymi układami. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy i wiele innych udogodnień podnoszą komfort mieszkańców. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Teraz mieszkania w promocyjnych cenach. Wejdź na www.szymichowski.pl.
6: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
1: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież napisał list do lefebrystów, prosi ich, by nie dokonywali schizmy. W ogrodach watykańskich odsłonięto mozaikę Matki Bożej Gierszfałckiej. Kolejna kobieta została prefektem jednej z watykańskich dykasterii. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV napisał list do przełożonego generalnego Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w związku z zaplanowanymi na jutro święceniami biskupimi bez mandatu papieskiego. Skutkują one schizmą, a Ojciec Święty prosi o ich zaniechanie i porównuje Kościół do tuniki Chrystusa wykonanej bez szwów, której rozdzieranie jest niezwykle ciężkim grzechem.
2: Kościół jest gotów podjąć drogę dialogu i porozumienia, którą Duch Święty może uczynić możliwą i owocną, pisze papież, zapewniając o swojej modlitwie i ojcowskiej miłości. Mocą władzy otrzymanej od Chrystusa, z sercem przepełnionym bólem, ale wciąż pełnym nadziei, czuję się zobowiązany prosić was, abyście odstąpili od swojego zamiaru i powierzam tę intencję niepokalanemu sercu Maryi, Matki Dobrej Rady. Podkreśla, że Kościół docenia przywiązanie do życia liturgicznego, gorliwość apostolską i pragnienie wierności tradycji. Prosi też, by mając na względzie duchowe dobro wiernych, odstąpili od aktu, który pozbawi ich godziwego, a niekiedy też ważnego przystępowania do sakramentu.
1: W ogrodach watykańskich odsłonięto mozaikę Matki Bożej Gierszfałckiej. To drugi oprócz figury Matki Bożej z Częstochowy wizerunek maryjny związany z Polską, który na stałe umieszczono w papieskich ogrodach. Jego odsłonięcie wiąże się z przygotowaniami do przyszłorocznych obchodów 150-lecia objawień w Gierszfałdzie, a w uroczystości wzięli udział m.in. watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin, ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski oraz polscy biskupi metropolita warmiński Józef Górzyński i arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący episkopatu.
3: To jest ogromne, ważne to wydarzenie, to co się stało, inauguracja tej mozaiki Matki Bożej Gierszfałdzkiej w ogrodach watykańskich, bo w ten sposób pokazujemy też piękno życia duchowego i kultu maryjnego, który bardzo mocny jest w Polsce. I dlatego cieszymy się, że Matka Boża Gierszfałdzka dotarła do Watykanu, że tu będzie błogosławić i roztaczać swoją opiekę i nad papieżem Leonem, i nad kolejnymi papieżami w przyszłości, nad całym Watykanem i też nad Rzymem, no bo Watykan jest w Rzymie. Więc...
1: Leon XIV mianował salezjankę siostry Alessandra Smerilli prefektem dykasterii do spraw służby integralnemu rozwojowi człowieka. Dotychczasowa sekretarz zastąpi na tym stanowisku kardynała Michaela Czernego, który osiągnął wiek emerytalny i będzie czwartą kobietą na jednym z najwyższych kierowniczych stanowisk w watykańskich instytucjach. W Wenezueli, gdzie niedawne trzęsienie ziemi pochłonęło co najmniej 1400 ofiar, doszło do wtórnego wstrząsu sejsmicznego. Biskupi i kapłani apelują o modlitwę i pomoc poszkodowanym, spośród których wielu straciło wszelkie środki do życia.
2: Ksiądz Luis Garcia z parafii świętego Józefa w Caracas mówi o cudzie, ponieważ w dniu trzęsienia ziemi odprawił dla wiernych mszę świętą rano, a nie wieczorem, i dzięki temu nie zginęli pod zawalonym dachem świątyni. Dziś msze święte odprawiane są pod gołym niebem, bo wielu świątyniom grozi zawalenie. Pomimo tragedii i tego, że poszkodowanym brakuje wszystkiego, łącznie z wodą pitną i jedzeniem, ludzie gromadzą się na modlitwach uwielbienia, dziękując Bogu za ocalenie życia.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Wieści z Watykanu kończą dzisiejszy magazyn. Niespełna 9 minut pozostało do godziny 18, a już za chwilę najświeższe wiadomości z kraju i zagranicy, które przedstawi Mikołaj Gronet. Bo.

0: Radio Plus.
1: Potrącenie dziecka. W Poznaniu lądował śmigłowiec LPR. Incydent z udziałem polskiego samolotu w Izraelu. Za chwilę szczegóły. Prawie 60 milionów euro zebrano na dzieła papieskie. Minęła 18. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dramatyczny wypadek w Poznaniu. Na ulicy Szczawnickiej 12-latek na rowerze został potrącony przez kierowcę osobówki. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Z informacji przekazanych przez służbę wynika, że chłopiec jest przytomny. Incydent z udziałem maszyny lotu. Pilot samolotu lecącego z Warszawy do Tel Awiwu omyłkowo zgłosił porwanie, informują media w Izraelu. W związku z takim sygnałem poderwano izraelskie myśliwce. O szczegółach teraz Michał Skolimowski.
2: Lot ogranicza się do krótkiego komunikatu. Czytamy w nim, że załoga zgłosiła stan zagrożenia, ale zgłoszenie zostało wycofane w dalszej korespondencji z kontrolą ruchu lotniczego, a samolot skierowano na lotnisko w Bułgarii. O incydencie rozpisują się izraelskie media. Według ich relacji pilot, przelatując nad Turcją, przez pomyłkę aktywował procedurę sygnalizującą porwanie. W związku z tym poderwano izraelskie myśliwce. Te wróciły do bazy dopiero po tym, jak odzyskano komunikację z maszyną. Incydent uznawany jest za nietypowy i niebezpieczny, a jego wszystkie okoliczności ma wyjaśnić śledztwo.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Jutro OIOM Szpitala Miejskiego w Świnoujściu wznowi działalność. Oddział od 2 miesięcy był zawieszony z powodu awarii.
3: Pojawiały się komunikaty o błędach w sieci elektrycznej, która zasilała bardzo wrażliwe urządzenia podtrzymujące życie pacjentów na OIOM-ie. Udało nam się usunąć te wszystkie niedogodności.
1: Mówił prezes szpitala Wojciech Włodarski. Pacjenci zostali przewiezieni do Gryfic i Szczecina, a od jutra oddział ma pracować już normalnie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Prawie 60 milionów euro na dzieła papieskie. Tyle zgromadzono w zeszłym roku w ramach zbiórki na Święto Pietrze, czyli inicjatywy charytatywne Ojca Świętego. Wśród najbardziej hojnych krajów znalazły się Stany Zjednoczone, Włochy i Brazylia. Tegoroczna zbiórka w kościołach w całej Polsce odbyła się wczoraj. Przekazane ofiary są konkretnym sposobem włączenia się w papieską misję głoszenia Ewangelii oraz niesienia miłości i nadziei na cały świat, mówi ksiądz Przemysław Robaszkiewicz z papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary.
4: To taka dobrowolna, coroczna zbiórka, z której finansowane są takie dwa cele. Bezpośrednia pomoc Watykanu dla ofiar wojen, głodu, katastrof naturalnych, a po drugie są to fundusze, które przekazywane są na utrzymanie watykańskich urzędów i instytucji. Archiwa, biblioteki, dykasterie, chociażby do spraw uchodźców, które służą całemu światu.
1: Tradycyjnie zbiórka prowadzona jest co roku w uroczystość świętych Piotra i Pawła.
5: Na Pomorzu słonecznie, wciąż dużo nieba bezchmurnego, ale od zachodu te chmury już do nas nadciągają. Na termometrach teraz od 20 do 23 stopni, wiatr umiarkowany północno-wschodni, ciśnienie 1023 hektopaskale, temperatura w nocy około 16 stopni, miejscami w nocy też opady deszczu, jutro zachmurzenie będzie duże, ale słońce też zobaczymy, termometry pokażą w środę do 21 stopni.

Pierre Bachelet w Radio Plus do 19. Jeszcze między innymi Krzysztof Krawczyk, Brian Adams, Madonna, Pet Shop Boys. Marek Dmuchewicz, zapraszam na kolejną godzinę z przebojami z nutą nostalgii. Ale powiemy też o dzisiejszym wydarzeniu w Watykanie, a związanym z Matką Bożą Getrzwałdzką. Dziś bowiem w ogrodach watykańskich odsłonięto i pobłogosławiono mozaikę związaną z objawieniami w Getrzwałdzie. O tym w tej godzinie, a za chwilę zajrzymy do kalendarium. Teraz Fleetwood Mac.

0: 19 minut po 18 w Radiu Plus zaglądamy do kalendarium, posłuchajmy, co się u nas działo, choć nieco dalej, też 30 czerwca.
1: Rok 1298. Książę Łokietek wystawił w Kaliszu dla kupców z Lubeki przywilej zezwalający im na założenie w Gdańsku kantoru rządzącego się własnym sądownictwem. Rok 1882. W gdańskiej stoczni Klawitera zwodowano pierwszy żelazny statek parowy o napędzie śrubowym SS Rolandzek o wyporności 668 ton. Miał maszynę parową o mocy 85 koni mechanicznych wyprodukowaną przez zakłady Schichała w Elblągu. Rok 1884. Władze Gdańska odkupiły od wojska za symboliczne 30 marek basztę słomianą na targu węglowym, podobnie jak 10 lat później stągwie mleczne na wyspie Spichrzów. Baszta słomiana została wzniesiona w XIV wieku w celu dodatkowej ochrony ówczesnych zachodnich obwarowań średniowiecznego Gdańska. Stągwie mleczne, czyli brama stągiewna, została wybudowana z kolei na początku wieku XVI. Rok 1931. Szkolne żaglowce włoskiej marynarki wojennej Cristoforo Colombo i Amerigo Vespucci zakończyły oficjalną wizytę w Gdańsku, w którym cumowały od 26 sierpnia. Z kolei w 1935 roku, 30 sierpnia, do Gdańska wpłynął z czterodniową wizytą niemiecki pancernik admirał Scheer. Rok 1939. Ukazał się ostatni numer Gazety Gdańskiej. Rok 1940. Po odbudowie zniszczonego 1 września 1939 roku mostu kolejowego na Wiśle w Tczewie, Gdańsk odzyskał stałe bezpośrednie połączenie kolejowe z Malborkiem, Warszawą i Królewcem. Wcześniej, od 19 marca, ruch na tej trasie odbywał się po tymczasowym przęśle nadwodnym.
0: I to wszystko wydarzyło się 30 czerwca, kończymy kalendarium, a za chwilę będziemy znowu w Watykanie, a dokładniej w tamtejszych ogrodach, bo tam zaprezentowano wyjątkową mozaikę.
2: Reklama.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
9: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
10: I dokąd wtedy jedziemy?
9: No nie wiem.
10: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
9: A, dobry komana.
11: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana. Gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Po reklamie.

0: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy z serca chrześcijaństwa z Watykanu. Tutaj przed kilkoma godzinami zakończyła się przepiękna uroczystość w ogrodach watykańskich dotycząca odsłonięcia i pobłogosławienia mozaiki Matki Bożej Gieczwałckiej. Ta mozaika zawisła na murach watykańskich wśród innych wizerunków Matki Bożej pochodzących z różnych ważnych sanktuariów maryjnych na świecie. Obecni na tej uroczystości byli zarówno przedstawiciele władz państwowych, kościelnych, przedstawiciele Watykanu, jak również pielgrzymi z Polski i Polonia mieszkająca w Rzymie. Nie zabrakło także reprezentacji z archidiecezji warmińskiej na czele z księdzem arcybiskupem Józefem Górzyńskim, metropolitą warmińskim, który razem ze mną jest jeszcze w ogrodach watykańskich. Księże arcybiskupie, jak ważne było to dzisiejsze wydarzenie dla archidiecezji warmińskiej.
1: Bardzo nam zależało na tym, żeby wizerunek Matki Bożej Gieczwałckiej znalazł się wśród tych póki co nielicznych wizerunków, ale reprezentujących wielkie sanktuaria maryjne świata. Właśnie tutaj, w tym miejscu, w sercu chrześcijaństwa, gdzie wiemy, jest okoliczność sprzyjająca do tego, aby poznać, co nam bardzo zależało. Ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę na to, co było takim stałym przynaglaniem mnie do tego, by upowszechniać w wymiarze nie lokalnym, ale w wymiarze krajowym czy ogólnokościelnym właśnie objawienia gieczwałckie. To jest jeden z takich akcentów, można by powiedzieć, najbardziej znaczących póki co, gdy chodzi o Kościół powszechny, gdzie możemy zaprezentować właśnie te objawienia gieczwałckie, bo taki jest sens umieszczania i odsłaniania wizerunku Matki Bożej Gieczwałckiej, czyli tej mozaiki, właśnie tu, w tym miejscu, gdzie jest możliwość zapoznania się praktycznie każdego, kto to miejsce będzie odwiedzał, i zobaczenia, że w tym szeregu wielkich sanktuariów świata, maryjnych sanktuariów świata, jest także Gieczwałc.
0: Pozytywnym zaskoczeniem dzisiejszej uroczystości była też duża grupa osób, które wzięły w niej udział, zarówno osób duchownych, jak i świeckich.
1: Przyznam, że też jestem pozytywnie zaskoczony. Najpierw myślałem, że to będzie miało charakter kameralny i że raczej poprzez media będziemy mogli tę rzecz upowszechniać, nagłośnić, że to wzbudzi takie zainteresowanie, i to w tych gremiach właśnie, w tych czy urzędników watykańskich na tym poziomie, czy też kręgu ambasadorów akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej. To są takie postaci, na których nam bardzo zależało właśnie, organizując to wydarzenie, dlatego że oni, no, poniosą, że tak powiem, te informacje dalej, a informując o tym wydarzeniu dzisiaj, no, świat może się dowiedzieć o objawieniach gieczwałckich.
0: Co konkretnie Matka Boża powiedziała w Gieczwałdzie?
1: Matka Boża, jak zawsze, taki w Gieczwałdzie, przypomina o tym, co jest zapisane w Ewangelii, o tym, co stanowi naukę Chrystusa Pana. To jest jakby stały motyw jej wszystkich objawień, gdzie odsyła nas do wiernego wypełniania woli swojego Syna. Na Niego zawsze kieruje. I tutaj to odrodzenie, które wtedy miało miejsce i które miało charakter moralny i przez to budowało siłę społeczną, czyli także narodową, chcielibyśmy, aby tak było zrozumiane i tak podjęte, że my także dzisiaj wezwani jesteśmy do odrodzenia moralnego, bo takie jest zasadnicze przesłanie, i duchowego, czyli także wezwanie do modlitwy, do życia sakramentalnego, to wszystko, co powiedziałbym, formuje prawego człowieka, i każda społeczność, także społeczność narodowa, ona budowana jest właśnie na prawym człowieku, na prawym obywatelu. I to jest to niezwykle istotne w moim mniemaniu dzisiaj wezwanie, i jego aktualizacja jest przede wszystkim w tym wymiarze.
0: Księże arcybiskupie, życzymy jeszcze dobrego pobytu w Rzymie i oczywiście pozdrawiamy naszych słuchaczy tu z serca chrześcijaństwa.
1: Ja również bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy i życzę, aby te rozpoczęte tym mocnym akcentem przygotowania do obchodów 150-lecia jubileuszu, żeby były przez każdego z nas jak najgłębiej duchowo przeżyte.
0: Na uroczystość odsłonięcia i pobłogosławienia mozaiki Matki Bożej Gieczwałckiej do Watykanu przybyła także delegacja kapłanów z archidiecezji warmińskiej, a wśród nich ksiądz Michał Tunkiewicz, wikariusz biskupi do spraw duszpasterstwa ogólnego. Księże Michale, mozaika, która została odsłonięta tu w ogrodach watykańskich, jest ufundowana przez kapłanów pracujących na terenie naszej archidiecezji. Piękny to gest.
2: Tak, jest to piękne dzieło, które wpisuje się w ten eklezjalny wymiar całej naszej społeczności. Jesteśmy wdzięczni tutaj wszystkim kapłanom, którzy pracują na terenie naszej archidiecezji za włączenie się

0: to dzieło, w ufundowanie tej mozaiki, która będzie jakby dowodem tej naszej łączności z całym Kościołem.
1: Dzisiejsza uroczystość w Ogrodach Watykańskich była też inauguracją przygotowań do 150. rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, która będzie miała miejsce w przyszłym roku. Dlatego na zakończenie dzisiejszej uroczystości zaprezentowano także logo tego jubileuszu. Dla Radia Plus z Rzymu ksiądz Marcin Sawicki.
2: A więcej informacji o dzisiejszym wydarzeniu znajdziemy na stronie Archidiecezji Warmińskiej.

0: Reklama. Mów, niech twoje słowa. Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert. Beata i Bain. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Dywizjonu 303. Nowoczesna inwestycja w Pruszczu Gdańskim. Mieszkania od 26 do 82 metrów kwadratowych z ogródkami, balkonami i funkcjonalnymi układami. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy i wiele innych udogodnień podnoszą komfort mieszkańców. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Teraz mieszkania w promocyjnych cenach. Wejdź na www.szymichowski.pl.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
1: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

Pet Shop Boys w Radio Plus. 8 minut pozostało do 19. Za chwilę Mikołaj Gronet przedstawi najświeższe wiadomości z kraju i zagranicy. Przed wiadomościami jeszcze Baja Condios i Kim White.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
3: Potrzebujesz dwóch par okularów? Jednych do czytania, drugich do chodzenia? To już przeszłość. W końcu stać się na komfort noszenia jednej pary. Salon optyczny Okular Kanada oferuje najwyższej klasy szkła progresywne renomowanej firmy Essilor w bezkonkurencyjnej cenie. Tylko teraz wyjątkowa oferta promocyjna na szkła progresywne do 50% taniej. Dołącz do zadowolonych użytkowników i ciesz się perfekcyjnym widzeniem na każdą odległość. Zapraszamy. Okular Kanada, Galeria Przymorze. Gdańsk, ulica Obrońców Wybrzeża 1.
0: Po reklamie.
4: Radio Plus.
5: Tragedia nad wodą. Na Lubelszczyźnie utonął mężczyzna. Jutro prezydent spotka się z ministrem obrony przed szczytem NATO w Ankarze. Jeszcze dziś i jutro upały, miejscami również niebezpieczne burze, ostrzega IMGW. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejna tragedia nad wodą, tym razem w Zamościu na Lubelszczyźnie. W zalewie miejskim niedaleko centrum miasta utopił się 22-letni mężczyzna. Szczegóły zna Bartek Ważny.
6: Jak podaje zamojska policja, mężczyzna pływał po zalewie na rowerze wodnym. W pewnym momencie wskoczył do wody, ale już z niej nie wypłynął. 22-letniego mieszkańca Zamościa wyciągnęli ratownicy wodni, którzy byli obecni na miejscu. Mimo natychmiastowej reanimacji jego życia nie udało się uratować.
5: Na miejscu pracują prokurator i policja. Jutro prezydent Karol Nawrocki spotka się z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. To przed nadchodzącym szczytem NATO w Ankarze. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jakie kwestie są do ustalenia?
7: Wypracowane ma zostać wspólne stanowisko. Prezydent prowadził swoje konsultacje z innymi przywódcami, szef MONU ze swoimi odpowiednikami, ale podczas szczytu przekaz ma być spójny, podkreśla wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
8: Myślę, że najważniejsze, żeby podczas spotkania pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
7: Spotkanie prezydenta i szefa MONU będzie też okazją do poruszenia kwestii stałej obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju.
8: Nad tą sprawą też pracujemy. Pewnie też to pojawi się na tym spotkaniu, ale przede wszystkim szczyt NATO w Ankarze.
7: W sprawie stałej amerykańskiej bazy w Polsce, przypomnijmy, Pentagon wyraził wstępne zainteresowanie. Ostateczna decyzja jednak jeszcze nie zapadła.
4: Wiadomości Radia Plus.
5: Ruch odbywa się bez przeszkód, informuje PKP Intercity. Fala upałów utrudniała życie pasażerom. Wczoraj odwołano prawie 260 pociągów. Teraz sytuacja wróciła już do normy, choć z drobnymi wyjątkami. Z podróżnymi rozmawiał Jakub Krzyżak.
9: Opóźnienia i odwołania pociągów mocno dały im się we znaki.
10: 15 minut, a zobaczymy co dalej.
11: Jak są upały, jak nie ma upałów, jak jest deszcz, jak jest zimno, jak jest mróz, to zawsze się opóźniają. Każdego dnia jest jakiś opóźniony.
9: Panów pociąg mocno opóźniony?
12: Nie, 7 minut, to dobry wynik.
9: Mówili mi pasażerowie na stacji Warszawa Zachodnia. Jak zapewnił mnie rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek, ruch pociągów odbywa się już bez przeszkód, a kolej stara się wyciągnąć wnioski z ostatniej fali upałów. Zapewnia mnie Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor do spraw bezpieczeństwa PKP PLK.
13: Będziemy się zastanawiać nad pewnymi zmianami technicznymi w zakresie sieci trakcyjnej na wypadek właśnie tych warunków ekstremalnych.
9: Tak by uodpornić się zarówno na upały, jak i oblodzenia sieci zimą.
5: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Jeszcze dziś i jutro upały, miejscami również niebezpieczne burze. Prawie w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W czwartek ma się ochłodzić, temperatura nie przekroczy 30 stopni. Zanim jednak ochłodzenie, czekają nas nawałnice, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
14: Przez Polskę będzie przechodził front atmosferyczny, niosąc burze. Te zjawiska miejscami będą bardzo gwałtowne, połączone z nawalnymi opadami deszczu, gradobiciami i bardzo silnymi porywami wiatru.
5: Może wieć nawet 100 km na godzinę.
15: Pogoda.
0: Coraz więcej chmur na Pomorzu, przejaśnienia i słońce tylko na wschodzie regionu. Termometry pokazują od 20 do 23 stopni, wiatr umiarkowany północno-wschodni, ciśnienie 1023 hektopaskale. Nocą temperatura około 16 stopni, miejscami w nocy też opady deszczu. Jutro zachmurzenie duże, ale słońce będzie się pojawiać. Termometry pokażą w środę do 21 stopni.
4: Radio Plus.

Urszula Senny w Radiu Plus, Marek Dmuchewicz. Zapraszam na jeszcze jedną godzinę z przebojami z nutą nostalgii, a do 20:00 między innymi jeszcze ABBA, Culture Club, Joe Cocker, Phil Collins też się pojawi teraz i Santa California.

0: Culture Club w Radio Plus. Do You Really Want to Hurt Me z 82 roku. Nazwa zespołu w intencji z założycieli miała odzwierciedlać skład zespołu, który był zróżnicowany etnicznie i kulturowo. Miała podkreślać ich sprzeciw wobec rasowych podziałów Wielkiej Brytanii w tamtym czasie. Culture Club, a za chwilę Budka Suflera i Ace of Base w Radio Plus.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A. You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Yes! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Właśnie tak smakuje lato. Gdzie? W cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia w Gdańsku. Wyjątkowe ciasta, ciasteczka, orzeźwiające napoje sezonowe i przepyszne desery lodowe. Wakacyjne odwiedziny w cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia to słodkie chwile dla mnie i mojej rodziny. Ty też poczujesz tu lato. Cukiernia Sowa w Gdańsku w parku handlowym Matarnia zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
9: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
10: Barbara, rekin!
11: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
13: Psi Alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
1: Po reklamie.

Radio Plus, 25 minut do 20. Jakby ktoś chciał przemierzać jutro ulicę Gdyni, to przypomnę, że jutro startuje Open Air, więc będzie to utrudnione. Zresztą na obwodnicę też bym po południu nie wyjeżdżał na pewnym odcinku. Do 4 lipca na kilku drogach Gdyni będą obowiązywać nawet czasowe zmiany w organizacji ruchu związane z festiwalem. Na przykład na odcinku ulicy Zielonej od ulicy Pułkownika Dąbka w kierunku Babich Dołów w godzinach 13:05 rano poruszać się będą mogli wyłącznie mieszkańcy oraz działkowicze, którzy okażą identyfikatory wydawane przez organizatora. Także kolejny raz okazuje się, że warto być działkowcem. Joe Cocker teraz w Radio Plus.

0: Reklama.
1: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. Expert. No. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo. No.

Bajem w Radiu Plus. Do 20 jeszcze Alexia, Michael Jackson i Del Shannon, a po 20 lato z nutą nostalgii piosenki wybrał i zagra do 22 Marek Sierocki. Życzę zatem dobrej zabawy, udanego wieczoru. Marek Machewicz. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Mój plan na przyszłość? Poczuć niezależność. Dlatego wybrałam studia w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. To uczelnia dla tych, którzy chcą poznać pracodawcę już w trakcie nauki. Studiuj finanse, ekonomię, business and languages, zarządzanie inżynierskie, wzornictwo, architekturę, projektowanie wnętrz lub krajobrazu. Tu przetestowałam swój zawód i wiem, w którym kierunku pójść. Podążaj za intuicją. Wybierz swoją ścieżkę kariery w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. www.sopocka.edu.pl.
2: Już jest nowy salon Vestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestion. Vestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie. Wygrywa.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, przypominam, że w wakacje spotykamy się codziennie i codziennie przeboje z nutą nostalgii zmiksowane non-stop. Dziś na początek Papa Dance i Nietykalni, potem Manam, Ta noc do innych niepodobna, a także grupa Queen w nagraniu I Want to Break Free.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus. Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Lato z nutą nostalgii teraz będzie niezwykle dyskotekowo, bo to formacja dyskotek i fragmenty słynnych światowych dyskotekowych przebojów. Potem grupa Continent No. 6 i utwór Afroamerika.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Najbliższe minuty gramy po włosku. Toto Cotugno Soli, potem Albano i Remina Power Sempre Sempre, Umberto Tabi, Ciao Siciliano, a także Adriano Celentano w piosence Azzurro.
2: È inutile

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus. Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Francuska wokalistka Lio utworem Amoureux Solitaire zaczyna nasz kolejny miks. Potem kolejna francuska gwiazda, księżniczka Monaco Stéphanie Oregan, będzie też Desiree Lee, Voyage, Voyage.

To była Desirée, a teraz Jimmy Somerville i Jane Myers Kingston w nagraniu Come On To The Radio. Potem Belinda Carlisle, a także duet Pet Shop Boys i Always On My Mind.

i Dave Stewart, czyli Jazu za nami, a przed nami Bonem i Silicon Fusion, potem Fantastic Mama Told Me, potem raz jeszcze Bonem w kolejnym wielkim hicie Bahama Mama.

Bawcie się dobrze w te wakacje i trochę uważajcie. Piotr Franczewski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Pasa golców cały tłum. Znów się będą rozbierać, mistrz natura wybierać, przez wieś przebiegł dreszcz.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.